0: Radio gra hity pełne energii.
1: Już tak, po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Radio gra. Hity pełne energii.

0: Poniedziałek, 12 dzień października, na zegarach mamy 6, czas na pierwsze informacje w Radiu Gra.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w ciągu ostatnich dni.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Zakończono realizację kolejnej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK15. Nowy fragment o długości 2 km połączył Elzanowo ze stacją paliw w Szychowie. Przy okazji doświetlono przejście dla pieszych, zbudowano także nową zatokę autobusową. To nie jedyna tego typu inwestycja w regionie. W ostatnich latach przy drodze krajowej numer 15 oddano do użytku ścieżkę pieszo-rowerową w Niewierzu, niedaleko Brodnicy. Obecnie trwają prace przy budowie chodników w Rogówku koło Torunia i w Gniewkowie. Wkrótce ruszą także roboty we Wrockach. Ponadto w sierpniu podpisano umowę na projekt i rozbudowę odcinka DK15 między Brodnicą a Tamą Brodzką.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Czas na interwencję Radia Gra. Nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska rozmawiała z drogowcami na temat dziur w ulicach.
3: Pierwszy przypadek to Bukowa i jak podaje słuchacz, dwie dziury obstawione pachołkami, które utrudniają kierowcom poruszanie się już od kilku miesięcy. Dostałam informację od Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, że naprawa została zlecona. Drugi temat.
4: Wiadukt, trasa średnicowa. Kolejna dziura na przęśle, stoi pachołek, co chwilę jest zwiewany przez wiatr jeżdżące samochody.
3: Tu otrzymałam odpowiedź, że wyłamane są 2-3 zęby grzebienia, które łączy przęsła wiaduktu i naprawa wymaga ingerencji w całość, dlatego została zaplanowana na wiosnę.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Młodzież uczy się samorządności. Uczniowie z drugiej klasy pierwszego LO w Toruniu wzięli udział w inauguracyjnej lekcji samorządowej w sali obrad Rady Miasta. O tym, jak działa lokalna władza, opowiadał m.in. były senator Jan Wyrowiński.
5: Bardzo cenna inicjatywa, żeby tutaj młodzi mogli przyjść, zobaczyć, gdzie się decydują sprawy ważne dla miasta i myślę, że z podziwem patrzę na tą inicjatywę i myślę, że coś w każdym z tych młodych, którzy tutaj dzisiaj się pojawią i w następnych miesiącach zostanie i może rzeczywiście będą angażowali się w działalność Młodzieżowej Rady Miasta. A ja i tutaj pan prezydent Grochowski, którzy byliśmy uczestnikami, nawet można powiedzieć, że aktywnymi uczestnikami tego fenomenu odrodzenia samorządności terytorialnej w naszym kraju, który był skutkiem zwycięstwa Solidarności w 1989 roku w wyborach, mamy szczególną satysfakcję, że możemy w czymś takim uczestniczyć.
1: To początek cyklu spotkań, które mają zachęcić młodych do aktywnego udziału w życiu naszego miasta.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Przenosimy się na Lewobrzeże w Toruniu. Przy podstawówce numer 15 odsłonięto w tym tygodniu nowy mural, tak zwany społeczny herb Podgórza. Autorką projektu jest Magdalena Lipowiec. Mural powstał na bazie prac uczniów szkoły, wzbogaconych o lokalną wizję i rozmowy z mieszkańcami dzielnicy. Centralnym motywem kompozycji jest dąb przypułkowy, symbolizujący toruńskie drzewo roku 2023 oraz nawiązujący do polskiej heraldyki i motywu drzewa życia.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu przygotowuje się do kolejnych inwestycji. Przy ulicy Bema, nieopodal skrzyżowania z szosą chełmińską, znajdzie się nowa hala sportowa na 3000 osób. Z kolei na Lewobrzeżu, w kompleksie przy 63. Pułku Piechoty, zbudujemy prawdopodobnie nową zadaszoną trybunę. Będzie ona mogła pełnić także funkcję schronu.
6: Mówimy o dwóch obiektach Dualius, tak naprawdę i pewnym też skomplikowanym montażu finansowym, jeżeli dojdzie do dofinansowania, bo będziemy chcieli pozyskać i środki przeznaczone na obronność, ale również środki przeznaczone przez ministra sportu na obiekty właśnie Dualius, które będą pełnić funkcje i sportowe i w razie W oczywiście funkcje ochronne dla ludności. Stąd też 63. Pułku pojawia nam się jako jeden z nielicznych obiektów ochrony ludności na Lewobrzeżu. Natomiast tam cały montaż finansowy też będzie polegał na tym, żeby zrewitalizować boisko trawiaste, które tam jest i w tym samym momencie zacząć budować tą trybunę, która będzie miała również funkcję ukrycia.
1: To teraz wróćmy jeszcze do tematu nowej sportowej hali na Chełmińskim Przedmieściu w Toruniu.
6: Biuro Architekta Miasta wykonało tutaj bardzo dobrą robotę, robiąc wizualizację tego, co chcielibyśmy uzyskać w programie funkcjonalno-użytkowym dla tej hali. Natomiast no, jesteśmy na bardzo mocno wstępnym etapie, czyli przetargu jeszcze na program funkcjonalno-użytkowy. Jeszcze nie podpisaliśmy umowy z wykonawcą, więc tak naprawdę zaczyna się dopiero ten proces. Kolejny etap to będzie albo projektowanie takiej hali, albo wykonanie tego w formule zaprojektuj i buduj.
1: Kto będzie mógł korzystać z tej nowej toruńskiej hali?
6: Hala przede wszystkim na 3000 osób, bo takie będą od 2030 roku wymagania dla koszykarzy. To już mamy pierwszą zagadkę odkrytą. Plus oczywiście siatkówka. Hala ma służyć, ma być to halą widowiskową, ale również ma spełniać funkcje treningowe, więc jak Państwo by sobie popatrzyli na te wizualizacje i tą koncepcję, którą przygotowało Biuro Architekta Miasta, zawierają one i część treningową dla koszykówki i dla siatkówki, ale również halę widowiskowo-sportową na 3000 osób.
1: Zajrzyjmy jeszcze na toruński tortor.
6: Obecnie jesteśmy w drugim etapie remontu lodowiska tortor. Pierwszy został zakończony jeszcze przed rozpoczęciem sezonu rozgrywek hokeistów, czyli wnętrze, ciągi komunikacyjne i sanitariaty, z których już kibice teraz mogą na spokojnie korzystać. Wykonawca jest na schodach, kładzie płytki, to będzie remont również i malowanie elewacji, plus zagospodarowanie terenu obok, czyli nowa kostka brukowa pojawi się od strony Osmańskiego. Kończymy postępowanie na tak zwany topielnik, czyli system odzyskiwania wody na lodowisku i to w zasadzie są takie inwestycje, które nas będą czekały w tym i w przyszłym roku, plus ostatnie dwa orliki mosirowskie w przyszłym roku również do remontu. Tu już też mamy decyzję pana ministra Rutnickiego, że będzie to finansował.
1: Mówił Radiu Gra Tomasz Górzyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Nowe woliery i odmieniona część botaniczna. Tak, wita jesień z ZOO w Toruniu. Dzięki unijnym środkom na bydgoskim przedmieściu pojawiły się także ostatnio nowe ptaki. Turkawki i kraski.
7: Kraska zwyczajna. To jest jedyny przedstawiciel kraskowaty, który w ogóle w Europie tutaj wyprowadza lęgi. I jeszcze, nie wiem, w latach 80., nawet 90. można było te kraski w Polsce gdzieś zaobserwować, bo są naprawdę piękne, kolorowe, niebieskie, no wyglądają jak jakieś ptaki egzotyczne. Natomiast ich populacja dramatycznie wręcz spadła. I o ile jeszcze, jak podają nam źródła, w 2010 roku było na przykład 50 par lęgowych, to już obecnie, nie wiem, przewiduje się, że może jest jedna, dwie.
1: Jak zapowiada dyrektor ZOO na bydgoskim przedmieściu Beata Gęsińska, w listopadzie do ogrodu trafią drapieżniki, których dotąd w Toruniu nie było.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Mundurowi z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zlikwidowali podziemie hazardowe w Golubiu-Dobrzyniu. Chodzi o nielegalne punkty gier. W trakcie przeszukań w dwóch lokalach służby wykryły i zabezpieczyły 3 automaty do gier, 23 tysiące złotych w gotówce pochodzące z nielegalnego procederu. W Golubiu-Dobrzyniu zatrzymano 3 osoby, które zajmowały się hazardem. Urządzenia trafiły do magazynu w Toruniu. Śledczy zaznaczają, że sprawa może mieć charakter rozwojowy. Kurz po sukcesie Press Toruń jeszcze nie opadł. Żużlowcy z naszego miasta po raz pierwszy w historii obronili Mistrzostwo Polski. W naszym studiu gościli prezes klubu Ilona Termińska oraz trener Piotr Baron. Rozmawiał z nimi Mariusz Składanowski.
8: To, co przez cały sezon, ale i przez ostatnie lata prezentują kibice, jest już nawet jakimś punktem odniesienia nie tylko dla dyscyplin, ale w ogóle dla sportu w Polsce. Czujecie, że rzeczywiście jakość sportowa idzie w parze z tą jakością kibicowską.
9: No na pewno oprawy w Toruniu są najpiękniejszymi oprawami, na pewno żużlowymi. Kibiców jest coraz więcej nas wspierają, kibicują. To jest niezwykły element całego tego widowiska. No cieszymy się, że ta współpraca jest w miarę pozytywna.
8: Pewnie czasami problemy przynosi, bo ktoś racę odpali, pięknie to wygląda, ale potem trzeba płacić.
9: Tak, dokładnie. Czasami są problemy, które nas trochę kosztują.
1: Całą rozmowę publikujemy na Gra FM.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Jak skutecznie dbać o zdrowie dzieci i młodzieży? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy konferencji Zdrowie na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
10: Niewątpliwie po pandemii pojawiło się więcej jakichś kryzysów u młodzieży, mniejszych, większych, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Pytanie, czy kiedyś ich nie było. Dostęp do informacji jest lepszy niż kiedyś, więc o tym się mówi po prostu. A że jest to rzeczywiście wyzwaniem współczesnych czasów, no to dlatego i nasze działania tutaj związane z dotarciem do nauczycieli, przez nauczycieli do uczniów tak naprawdę.
1: Mówił nam Sławomir Żebrowski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Nauczycieli w Toruniu.
11: Przechodzimy do poniedziałkowej prognozy pogody, a dziś od nowego tygodnia nieco więcej deszczu w Toruniu. Zarówno w tych porannych godzinach, jak i później po południu możemy spodziewać się opadów. A na termometrach 8-9 stopni teraz o poranku, po południu maksymalnie do 12-13 stopni Celsjusza. Raczej dzisiaj musimy spodziewać się zachmurzenia, słońce w bardzo małych ilościach.
0: Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko. Państwu mówię w liczbie
11: dzień
0: mnogiej.
11: Dzień dobry!
0: Czy wy tak to słyszycie?
11: W końcu mogę powiedzieć dzień dobry, a nie buongiorno.
0: A właśnie, już trochę zdradziła, co nam będzie opowiadała w tym tygodniu. Piotr Kolszowski.
11: Oliwia Ciszewska, gramy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: do prawego. Trochę mi to przypomina wstawanie z łóżka.
1: Oj, tak.
0: Byle nie lewą nogą.
1: Tak się tylko przekręcamy z lewej na prawą. No i oczywiście wstajemy w końcu i budzi nas kalendarz. Dzisiaj 12 dzień października. Składamy serdeczne życzenia Maksymilianowi, Witoldowi, Marcinowi, Feliksowi. Najlepszego to właśnie dzisiaj jest wasz dzień.
0: Kolumba też pozdrawiamy, bo dziś dzień Kolumba w Ameryce. Takie nietypowe święto, proszę bardzo. Ale no również Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu.
1: I Dzień Bezpiecznego Komputera. Także pamiętajcie, zadbajcie o bezpieczeństwo swojego komputera. Noście tylko w odpowiedniej torbie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
7: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
14: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
15: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
17: Chyba rurka.
16: A, no faktycznie.
17: No.
18: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
19: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
20: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Roxette w Radiu Gra o poranku, rano i dobrze, tak właśnie muzycznie. Witamy się z wami i mówimy dzień dobry.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Matko, jak ja się cieszę, że mogę w końcu to mówić do was, do ciebie, Olo.
0: Tak.
1: No i oczywiście, że mogę się razem z wami cieszyć z naszego toruńskiego mistrzostwa.
0: No właśnie, przecież ciebie nie było.
1: No właśnie.
0: Na chwilę znikasz z miasta i cyk, złoty medal drużynowych mistrzostw Polski, ale domyślam się, że cieszysz się też tym, co nadchodzi, co przed nami.
1: Po prostu moje czary działały i mam nadzieję, że będą działać dalej na mistrzowskiej fecie, bo ta zbliża się wielkimi krokami. 17 października będziemy się bawić i świętować na parkingu przy zielonej strefie. Wstęp jest oczywiście wolny. O 12.30 rozpocznie się taka feta. No i cóż, no i chyba będziemy się tylko cieszyć.
0: Wszyscy obecni. Już w najbliższą sobotę na pewno wam jeszcze o tym przypomnimy.

0: Margaret i prima balerina zatańczyła nam i odśpiewała na antenie Radia Gra od samego rana.
1: Ale jeszcze pogramy trochę, drodzy Państwo, do 7. Proszę się nie rozchodzić, proszę zostać, nawet można zrobić głośniej. Roxy Węgiel na przykład i Miasto pojawi się jeszcze przed 7 na tej fali na 88,8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
4: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
5: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
10: Po reklamie.
12: Przechodzimy do poniedziałkowej prognozy pogody, a dziś od nowego tygodnia nieco więcej deszczu w Toruniu. Zarówno w tych porannych godzinach, jak i później po południu możemy spodziewać się opadów. A na termometrach 8-9 stopni teraz o poranku, po południu maksymalnie do 12-13 stopni Celsjusza. Raczej dzisiaj musimy spodziewać się zachmurzenia, słońce w bardzo małych ilościach.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: dobre granie od samego rana. Zbliżamy się już powoli do godziny 7, ale zanim to, może zwróciliście uwagę, że nasz piękny most Piłsudskiego rozbłysnął ostatnio na różowo.
1: Tak, bajkowo to, nawet niektórzy pomyśleli,
0: no właśnie,
1: by, nie?
0: Księżniczkowo. No i właśnie ma to związek z kobietami i zdrowiem kobiet, ponieważ mamy międzynarodowy miesiąc budowania świadomości na temat raka piersi. Jest to październik. No a w naszym mieście także pamiętamy o tym, że warto badać się.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, drodzy państwo. Kubeczek w dłoń, kawusia jest, herbatka też może być, a jakże?
1: Nic tak nie smakuje jak służbowa kawa, ja tylko tak powiem.
0: Coś więcej powiem. Powiem głosem naszych słuchaczy, nic tak nie smakuje o poranku jak najprawdziwszy horoskop, a nie jakaś podróba, z którą nasi biedni słuchacze mieli do czynienia. Znaczy inaczej, ja się oczywiście bardzo starałem, robiłem wszystko.
1: No mam nadzieję.
0: Mimo wszystko ten język i nić porozumienia między mną a gwiazdami nie jest tak dobra jak w twoim przypadku.
1: Będę musiała odbudować zaufanie gwiazd do nas, ale myślę, że szybko to się stanie. Już po 7 kolejny horoskop.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
6: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
9: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
10: Brrr, zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
11: Zgadza się. Jadę za tym do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
10: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam, najwyższa jakość, a cena przystępna.
11: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
10: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
12: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Masz pomysł na biznes lub super produkt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
15: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
16: Po reklamie.
1: Mamy poniedziałek, 12 dzień października, godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Toruńskie szkoły i przedszkola będą dzisiaj funkcjonować zgodnie z planem, zapowiada toruński magistrat. W ostatnich dniach do dzieci i rodziców docierały informacje dotyczące możliwych zagrożeń w szkołach, ale służby na bieżąco monitorują sytuację i weryfikują wszystkie doniesienia. Czytamy w oficjalnym komunikacie. W Toruniu nie przewiduje się zawieszenia zajęć ani wprowadzenia nauczania zdalnego, choć w okolicach szkół pojawi się więcej patroli policji i straży miejskiej. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, pracowników placówek pozostaje priorytetem toruńskiego samorządu, zapowiada prezydent Paweł Gulewski. Dodajmy, że nasze miasto szykuje m.in. warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Zapowiedziano je podczas piątkowej konferencji prasowej.
3: My sami siebie też wprowadzamy i nakręcamy wzajemnie, powodując to, że czujemy się zaniepokojeni o dzieci, o funkcjonowanie szkoły. Nie słuchamy i nie czytamy komunikatów, a komunikaty staramy się przygotowywać jasne i czytelne, tak żeby uspokoić. Jak my będziemy wzbudzać między sobą, między rodzicami ten niepokój przenosi się na nasze dzieci. Nasze dzieci również zaniepokojone nie chciały po prostu dzisiaj iść do szkoły. Więc taki ode mnie gorący apel, żebyśmy czasem zastanowili się, co przekazujemy dalej i wzięli udział w tych warsztatach. Postaramy się, żeby warsztaty, które będą dla rodziców przygotowane, były w godzinach popołudniowych, tak żeby rodzice mogli w nich uczestniczyć.
17: Mówiła w piątek wiceprezydent Torunia Dagmara Zielińska. Dzisiaj odbędzie się także spotkanie online dyrektorów szkół z województwa kujawsko-pomorskiego. Zwołał je wojewoda Michał Sztybel.
2: Dzieje się na drogach.
17: Przenosimy się na remontowaną ulicę Kościuszki w Toruniu. Za nami weekendowe zamknięcie jezdni od strony szpitala miejskiego. To jednak nie koniec utrudnień, o których o poranku powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
18: Przed nami kilka dni, można powiedzieć, względnego drogowego spokoju na Kościuszki, ale pod koniec tygodnia czekają nas kolejne spore utrudnienia. Dokładnie w weekend 17-18 października prace przeniosą się na drugą stronę, czyli na jezdnię od strony Batorego i Łąkowej. I co najważniejsze, zamknięty zostanie odcinek od Dworcowej do Grudziąckiej. W tym czasie wykonawca zajmie się układaniem nowej nawierzchni. W przyszłym tygodniu, już przy zachowanym ruchu, rozpocznie się odtwarzanie oznakowania na ulicy.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa zdobył ponad 62% głosów. Jego kontrkandydatka Monika Piątkowska niecałe 38%. Nowy prezydent zapowiada, że przed Krakowem dwa trudne lata.
19: Trzeba będzie zbudować większość w Radzie Miasta, trzeba będzie naprawić finanse Krakowa. No więc to nie będzie łatwy czas. Będę się cieszył za dwa lata, jeśli się okaże, że faktycznie uda mi się tutaj posprzątać po poprzednikach i przywrócić normalność.
17: Frekwencja w wyborach w Krakowie wyniosła 44%.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
17: Zapraszam na raport sportowy, a w nim sprawdzamy, jaki to był weekend dla ekstraklasowych drużyn z naszego miasta. Drużyna Arrivy Lotto Toruń przegrała na wyjeździe. Twarde pierniki musiały uznać wyższość Dąbrowy Górniczej. MKS wygrał w sobotę 87-83. Gospodarze prowadzili nawet 20 punktami, ale koszykarze z Torunia gonili wynik do ostatnich sekund. Zabrakło jednak czasu i zimnej krwi. W PGE Basket Lidze Kobiet Energa Toruń wygrała na własnym parkiecie w sobotę z zespołem z Zielonej Góry 91-56. Za nami także dwa mecze hokeistów Energii Toruń. Stalowe Pierniki w piątek na wyjeździe przegrały z Zagłębiem Sosnowiec 2-6, ale wczoraj na Tortorze po emocjonującym meczu udało się pokonać po dogrywce 3-2 Unię Oświęcim. Obie drużyny wymieniały się ciosami, Torunianie dwukrotnie przegrywali, ale dwukrotnie doprowadzili do remisu, a potem zdobyli decydującą bramkę.
20: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
17: To będzie typowy jesienny poniedziałek. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą w Toruniu maksymalnie 12 stopni. Na niebie będzie sporo chmur, może dzisiaj pokropić. Wieje umiarkowany, momentami silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: I już po siódmej, moi drodzy.
0: Dzień dobry, cześć i czołem.
1: Tak. Kolejny piękny nowy dzień, poniedziałek. Zaczynamy z dobrą energią, no bo jak inaczej? Mhm. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski, takiej energii wam też życzymy i gramy.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Radiu Gra. Rano i dobrze, tak muzycznie brzmi ta pobudka poniedziałkowa. A co słychać u naszych gwiazd, z którymi najlepsze połączenie również w trakcie swojego urlopu? Właśnie robiłaś horoskop, jak byłaś na urlopie codziennie?
1: Coś tam co nieco robiłam, oczywiście. Nawet magiczne karty weszły w ruch. No ale drobny problem był z nimi na kontroli bagażowej. No. Pani celniczka myślała, że to coś niebezpiecznego, a to po prostu tylko magiczne karty. No, takie historie. Także one powiedziały mi pewne wspaniałe rzeczy. Dzisiaj na przykład skupimy się na emocjach, moi drodzy, i będziemy chcieli, aby nasi bliscy byli bezpieczni. Myślę, że też może chodzić tutaj o deszcz w Toruniu, więc jeżeli poczujecie chęć obdarowania kogoś dodatkowym parasolem, to wiedzcie, że ja to wcześniej przewidziałam. O. A z takich krótkich szczegółów dla barana mam informację, że będzie próbował się skupić na tym, co najważniejsze, choć mogą go rozpraszać znajomi. Ja mojego rozpraszacza mam tutaj naprzeciwko siebie, także wiem dokładnie, o co chodzi. Z kolei na byczka czeka coś nowego. No i tak tajemniczo zakończymy. Powodzenia, moi drodzy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Tak wam dobrze gramy o poranku w ten poniedziałek 12 października. Pozdrawiamy wszystkich przemierzających Toruń. Wiemy, że nie wszędzie i niezbyt łatwo się to odbywało. Od samego rana o problemach na Olsztyńskiej informowaliście. A teraz nie wyjedziemy na drogi, tylko wybierzemy się zdecydowanie dalej na południe kraju, aż dokładnie to do Krakowa. A że Toruń, wiadomo, jest Krakowem północy.
1: No oczywiście.
0: No to połączenie w sposób naturalny się tutaj odbywa. Wybory w Krakowie prezydenckie za nami.
1: My nie zmieniamy prezydenta, ale taki Kraków wybrał sobie nowego. Łukasz Gibała uzyskał 62% głosów, ponad 62% głosów. No i cóż, gratulacje z Torunia do Krakowa. Miejmy nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej.
0: No i że ta prezydentura potrwa trochę dłużej niż to było u poprzednika.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy!
3: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
8: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
9: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
10: Po reklamie.
11: Raz, dwa, trzy!
12: Marsiki!
13: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku i za chwilę oczywiście do naszej dobrej, energetycznej playlisty wrócimy. Wszystkiego dobrego wszystkim przemierzającym toruńskie drogi, a to nie jest łatwe o poranku w
1: poniedziałek. Ja staram się zarażać was pozytywną energią pourlopową. No i mam dobre wieści dla wszystkich, którzy kochają naukę poprzez zabawę, bo dzisiaj w Książnicy Kopernikańskiej wyjątkowy gość, Adam Mirek, który kręci swoje właśnie takie treści na TikToka, na YouTube'a, a także pisze książki naukowo-detektywistyczne, odwiedzi Książnicę i dziś o 18 ma otwarte spotkanie z nami, z mieszkańcami Torunia. Ja mam jeszcze taki dodatkowy news. Pan Adam Mirek na pewno będzie w dobrym stanie, ponieważ widziałam go na lotnisku. Także też jest po urlopie.
0: Poczekaj, spędziliście wakacje razem,
1: no, tak?
0: Rozumiem.
1: Trochę można tak powiedzieć.
0: Fajne, fajne. No to nic, tylko polecamy. Dziś warto, mówiąc wprost i odwołując się do tej nomenklatury, zakręcić się też w pobliżu Książnicy Kopernikańskiej. Polecamy to spotkanie. Ono już o 18.

0: Fast Boy Music Sounds od samego rana. No i takiej energii wam życzymy.
1: A ta muzyka jeszcze będzie brzmiała dalej do 8. Między innymi Alvaro Soler i Monia Lewczuk się tu pojawią. Libre. Zostańcie blisko radia.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
6: masz! Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
7: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy, największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany, oficjalny dystrybutor peletu marki For Nature Solutions.
6: To będzie typowy jesienny poniedziałek. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą w Toruniu maksymalnie 12 stopni. Na niebie będzie sporo chmur, może dzisiaj pokropić. Wieje umiarkowany, momentami silniejszy wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany, oficjalny dystrybutor peletu marki For Nature Solutions.
7: To jest Radio Gra.

0: Coraz bliżej 8 na zegarze o pełnej. Zapraszamy na kolejne informacje te z Torunia, z regionu, ale też z kraju, ze świata. W raporcie trochę szczegółów pogodowych też będzie.
1: Budzimy się, budzimy. I chcielibyśmy wam przypomnieć, że wyjątkowe wydarzenie zbliża się. Kujawsko-pomorskie targi pracy w Toruniu. O. A dlaczego jest to ciekawe? No bo może na przykład wstaliście dzisiaj rano i pomyśleliście, kurczę, no ta praca mi nie odpowiada. Tak. No to proszę bardzo, 20 października o 10 w Centrum Targowym Park będzie można spojrzeć na inne oferty.
0: Słowem, Oliwie chcę powiedzieć, wytrzymajcie chociaż do 20 października. Nie rzucajcie tej roboty jeszcze dziś. Warto poszukać sobie jakiejś opcji B i tu najlepsza do tego okazja.

0: już za chwilę, godzina 8 na naszej antenie. Ja tylko przypomnę, jestem już z wami od poniedziałku i nie będę uciekać na urlop w najbliższym czasie. Dlatego pozytywnej energii tak przed 8 wam życzymy i oczywiście zapraszamy na co?
1: Na informacje te najświeższe w raporcie już za chwilę 8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.

0: tamponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
6: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, Przemoście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl. Po reklamie.
9: Poniedziałek, 12 października, 8 na zegarze w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Pod koniec ubiegłego tygodnia do rodziców i opiekunów docierały informacje dotyczące możliwych zagrożeń w szkołach. Bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży pozostaje naszym priorytetem, przekonuje prezydent Torunia. Paweł Gulewski zapowiada, że służby nieustannie pozostają w gotowości, a wszystkie sygnały są sprawdzane. Szkoły i przedszkola otrzymały zalecenia dotyczące zwiększonej czujności. Wszystkie placówki w Toruniu funkcjonują dzisiaj zgodnie z planem, nie przewiduje się zawieszania zajęć.
11: To są wiadomości Radia Gra.
10: Za nami wyjątkowa konferencja Młodzi w dobrym stanie. Poświęcona była ona wsparciu psychologicznemu dla uczniów. Uczestnicy poznali sposoby radzenia sobie z kryzysami emocjonalnymi, dowiedzieli się, jak skutecznie pomagać rówieśnikom. Na miejscu byliśmy z mikrofonem Radia Gra.
12: Nie trzeba się bać prosić o pomoc. Ktokolwiek ma jakiekolwiek pomysły, myśli, plany, coś wie, coś usłyszał, może przyjść do każdego dorosłego, czy do rodzica, czy do nauczyciela, czy do psychologa, czy do policjanta i podzielić się swoimi obawami. Dzieci, młodzież często boi się prosić o pomoc. Oni myślą, że to jest skarżenie, że to jest niefajne mówić o tym, że jestem słaby. nie. Tutaj każdy powinien wiedzieć, że jeżeli ma jakiś problem, czy podejrzewa kogoś, że ktoś ma problem, powinien umieć poprosić o pomoc.
10: Mówiła nam Ewa Hrynkiewicz-Wakieć, uczestniczka konferencji i nauczycielka z SP nr 14 w Toruniu. Organizatorem wydarzenia było Centrum Rozwoju i Terapii w naszym mieście. Teraz o poranku kultura. W tym tygodniu czekają nas 4 wieczory z jazzem. Od środy do soboty w Akademickim Klubie na Bielanach odbędzie się 26. edycja Jazz od Nowa Festiwal.
13: W tym roku jest najbardziej chyba afrykański festiwal w ogóle w dziejach. Mamy muzyków aż z 3 krajów afrykańskich. Generalnie są to kraje z tak zwanej zachodniej Afryki. I tu rzeczywiście ten element etniczny będzie jak najbardziej obecny. I na przykład dwóch z tych muzyków gra na takim instrumencie, który się nazywa kora. To jest taka właściwie najbardziej chyba podobny instrument do lutni z takim długim gryfem.
10: Mówił Maurycy Męczekalski, organizator Jazz od Nowa Festiwal w Toruniu.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Międzynarodowa grupa przestępcza odpowiedzialna za oszustwa bankowe rozbita. Zatrzymano 12 osób, w tym 2 Rosjan, którzy mogli wyłudzić co najmniej kilka milionów złotych. Wpadli w Warszawie. W systemach mają wpisy ostrzegające o tym, że mogą posiadać kontakty z organizacjami terrorystycznymi. Poza Rosjanami w ręce mundurowych wpadł jeszcze Ukrainiec i 9 Polaków, wśród nich pseudokibic z Warszawy. Grupa działała od 2 lat, głównie w Warszawie, Łodzi i Białymstoku.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
10: Zapraszam na raport sportowy. Na początku siatkówka. Anioły Toruń przegrały wyjazdowy mecz w pierwszej lidze, choć spotkanie z MKS-em Będzin przyniosło mnóstwo emocji. 2 pierwsze sety wygrali gospodarze do 16 i 19, potem Anioły podniosły się z kolan, doprowadziły do remisu 2-2, wygrywając do 19 i 21. W tiebreaku lepsza okazała się jednak ekipa z Będzina, wygrywając 15-13 i cały mecz 3-2. Wiemy, kiedy żużlowcy Press Toruń spotkają się z kibicami, by świętować historyczny sukces klubu. Pierwszy raz w dziejach Aniołów udało się obronić złoty medal Mistrzostw Polski. Feta mistrzów z kibicami odbędzie się na Moto Arenie, a konkretnie na parkingu przy Zielonej Strefie. Data? Najbliższa sobota, godzina 12:30. Wstęp będzie oczywiście wolny.
11: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
10: Umiarkowany, momentami silniejszy wiatr, sporo chmur na niebie, możliwe, że dzisiaj pokropi. Tak wygląda prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. To będzie kolejny chłodniejszy dzień, termometry w tym najcieplejszym momencie pokażą tylko 12 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
9: Maksymilian i Witold dziś świętują. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie Państwa.
14: Mam nadzieję, że przygotowaliście coś słodkiego dla nas, dla Waszych współpracowników. No w końcu dzień imienin trzeba świętować. Po 8:00 dzień dobry, Oliwia Ciszewska.
9: Piotr Kolszowski, kłaniamy się, witamy i zapraszamy. Gramy!
11: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze, bo tak nazywa się ten program na 88,8 FM, najlepszej radiowej fali. Możemy was już poinformować, że wszyscy wracający po takim weekendowym urlopie, na przykład tak jak ja, mogą się nieco ucieszyć, bo ulica Kościuszki jest już coraz bardziej i przyjemniej przejezdna. Południowa część jezdni jest już gotowa, teraz czas na drugą stronę.
1: A to wszystko przed nami w weekend, dokładnie 17 i 18 października, więc w najbliższą sobotę i niedzielę prace przeniosą się właśnie na jezdnię północną, która zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od Dworcowej do Grudziąckiej, czyli w zasadzie prawie na całym odcinku.
0: No niestety, dlatego jeżeli jeździcie często w tych rejonach, to na weekend zaplanujcie sobie alternatywne trasy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88,8. Tak to właśnie u nas brzmi. A my bardzo serdecznie teraz chcemy pozdrowić wszystkie toruńskie i podtoruńskie zakłady wulkanizacyjne.
1: Dużo powietrza wam życzymy.
0: Tak, i długich kolejek chyba nie trzeba życzyć, bo to albo już się zaczęło, dajcie znać właśnie, jak to u was wygląda, albo za chwilę się zacznie, no przecież temperatura spada i za moment trzeba będzie mówić o oponach znowu dyskutować.
1: I trzeba się zastanowić, jakie wybrać. Hmm? Czy może wielosezonowe, bo nie trzeba ich wymieniać. Może to będzie właśnie dobre wyjście.
0: Czy może zostać przy tradycyjnym modelu. Kolejki do wulkanizatorów za 3, 2, 1 można by odliczać. Trzeba będzie się tutaj w kajet zapisywać. Jak na te, mów, jak ty to nazywasz? Na pazy.
1: No na pazy, wiadomo. I tak jak na paznokciach można sobie ładny wzorek wybrać, tak niestety wzór bieżnika, no cóż, nie można może go dokładnie wybrać, ale można sobie wybrać przynajmniej rodzaj.
0: No i żeby ładny ślad później na śniegu zostawiał, jak już w razie się ten śnieg pojawi kiedyś.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi.

0: każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Inak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, dobra pobudka poniedziałkowa na tej fali w radiu gra. A wielu uczniów, wielu ich rodziców, wielu również nauczycieli zastanawiało się przez cały weekend, jak to będzie z tymi szkołami, jak one będą funkcjonowały w Toruniu, w regionie, w całym kraju. No to wiemy, jak to wygląda u nas w Toruniu, w Grodzie Kopernika.
1: Toruńskie szkoły i przedszkola będą funkcjonować zgodnie z planem i funkcjonują już od godziny 8, dlatego nie bójcie się. A w rejonach placówek oświatowych mamy zwiększoną obecność patroli policji i straży miejskiej, dlatego możemy czuć się bezpiecznie.
0: Służby przyglądają się, mają oczy dookoła głowy, a to, co zostaje chyba dla nas wszystkich pozostałych, to nie powielać niepotwierdzonych informacji, trzymać się faktów i rzeczywiście tego, o czym jesteśmy na bieżąco oficjalnie informowani. My też te informacje będziemy przekazywać. Radio

0: Offenbach, Four to the Floor w Radiu Graj. Z tej podłogi już schodzimy, to już za nami.
1: Ale spokojnie, można pozostać na parkiecie, bo będą piersi i bałkanica, dlatego sobie jeszcze potańczymy przed godziną dziewiątą.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
22: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: O reklamie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
24: Umiarkowany, momentami silniejszy wiatr, sporo chmur na niebie, możliwe, że dzisiaj pokropi. Tak wygląda prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. To będzie kolejny chłodniejszy dzień, termometry w tym najcieplejszym momencie pokażą tylko 12 stopni.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
2: To jest Radio Gra.

0: coraz bliżej 9 na zegarze o pełnej. Zapraszamy na informacje w raporcie. A tu pytamy was oficjalnie, kto już nadrabiał zaległości, kto obejrzał Zmorę, czyli nowy serial kryminalny, który się w internecie na streamingu pojawił. Ale co nas najbardziej interesuje, przecież książkę, która powstała na podstawie powieści kryminalnej naszego toruńskiego Roberta Małeckiego, to raz.
1: I sam Robert Małecki podobno pojawia się w tym serialu. Ja tak nie wiem, ja nie zauważyłam, ale ty coś zauważyłeś.
0: Krótko, ale był. Nie sposób podrobić tego człowieka. No i co nas bardzo interesuje, również ten serial przecież realizowany w dużej mierze w Toruniu. Chociaż tutaj pojawia się ten case człowieka, który ogląda serial realizowany w jego mieście i widzisz kolejną scenę, w której samochód nagle wjeżdża z szerokiej w przedzamcze. Nie, no ja, przecież tam jest zakaz, od razu by mu wlepili mandat.

0: Rano i dobrze, coraz bliżej do godziny 9:00 zbliżamy się do najnowszych newsów, prognozy pogody. No a ta niestety taka jesienna się nam zrobiła.
1: A niektórzy lubią jesień, moja droga. Niektórzy lubią. Ja wiem, że
0: tak
1: się wróciło
0: pod kocykiem
1: z gorącego południa Europy, to nie oczekiwało się tej jesieni. Witamy! Tak, u nas tak to wygląda. I zostańcie razem z nami, bo właśnie szczegóły pogodowe za chwilę po raporcie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem

0: Tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego. Za mniej.
1: Eleganckie albo codzienne. Kolorowe lub jednolite. Ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
2: Aquaterra. Centrum Akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
13: Po reklamie.
15: Już 9:00, czas na kolejną dawkę informacji. Raport Radia Gra przed nami.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a na początku informacje dla kibiców Żużla. Wiemy, kiedy zawodnicy Press Toruń spotkają się z kibicami, by świętować wspólnie historyczną obronę złotego medalu Mistrzostw Polski. Feta z fanami Aniołów odbędzie się przy Moto Arenie, a konkretnie na parkingu przy Zielonej Strefie w najbliższą sobotę o godzinie 12:30. Wstęp będzie oczywiście wolny.
17: To są wiadomości Radia Gra.
16: Toruńskie szkoły i przedszkola działają dzisiaj zgodnie z planem. W ostatnich dniach do dzieci i rodziców docierały informacje dotyczące możliwych zagrożeń w szkołach. Służby na bieżąco monitorują sytuację i weryfikują wszystkie doniesienia. Czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Toruński Urząd Miasta.
18: Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach obowiązujących procedur zintensyfikowało działania dotyczące monitoringu miejsc, w których znajdują się placówki oświatowe, i to zarówno te, dla których organem prowadzącym jest pan prezydent miasta Torunia, jak wszystkie pozostałe. Jest też ustalona procedura, która ma na celu bieżące i natychmiastowe informowanie o wszelkich odstępstwach, które ewentualnie operatorzy by zauważyli. To ma spowodować i spowoduje, jestem co do tego święcie przekonany, że jeżeli cokolwiek by się zdarzyło, to natychmiast reakcja służb, które też zostały ustalone, zostanie podjęta.
16: Mówił pułkownik Marek Baranowski, dyrektor Wydziału Ochrony Ludności w Toruniu. Dodajmy, że nasze miasto szykuje m.in. warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Teraz w raporcie Kultura. W Toruniu szykuje się prawdziwe święto Teatru Lalek. 17 października ruszy 32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy Spotkania, organizowany przez Teatr Baj Pomorski. A w tym miesiącu teatr realizuje również program W Szafie Bez Barier, który ma zwiększyć dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnościami.
19: Chcemy, żeby Teatr Baj Pomorski w Toruniu był miejscem przyjaznym i też takim miejscem, w którym spektakle teatralne będą mogli oglądać i doświadczać ich niemal wszyscy. Oczywiście no, jest to pewnie mocna hipoteza i pewnie niewykonalna, ale jeżeli możemy się zbliżyć do jej zrealizowania, no to chcemy to jak najbardziej kontynuować. Polega to na tym, że tworzymy audiodeskrypcję i spektakle nasze tłumaczymy na polski język migowy. Wcześniej, przed wakacjami, były specjalne pokazy spektaklu Śpiące Królewna w reżyserii Pawła Paszty. To jest nasza ostatnia premiera. Teraz wróciliśmy do tytułu Gdzie się podział Baku w reżyserii Karoliny Okurowskiej-Wabnic i właśnie taką serię spektakli z audiodeskrypcją i polskim językiem migowym odbyliśmy.
16: Mówił Radiu Gra Bartosz Adamski, kierownik literacki w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu.
17: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Zimowe zakupy mogą być droższe niż zwykle. Ekonomiści przewidują wzrost cen, m.in. pieczywa, czekolady oraz części warzyw, w tym ziemniaków i sałaty. Powód? Coraz słabsze zbiory spowodowane suszami, upałami oraz gwałtownymi zmianami pogody. Do tego dochodzą także wysokie koszty energii, transportu i produkcji.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: Przed nami pochmurny i deszczowy początek tygodnia. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. W Toruniu może pokropić. Warunki biometeo będą raczej niekorzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj 12 stopni Celsjusza.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
21: I to tyle, i to już od nas w tym pełnym składzie w końcu powitaliśmy dzień.
15: A ja tak tylko mogę was wszystkich uspokoić. Jestem gotowa na jesień, mam ciepłą toruńską bluzę na sobie, więc spokojnie, tak jak ja, ubierajcie się ciepło i jakoś tę jesień przetrwamy.
21: Damy radę razem. Piotr Golszowski
15: i Oliwia Ciszewska. Dobrego dnia, pa, pa.
17: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Poniedziałek, dzień dobry, witajcie wszyscy, mam nadzieję, uśmiechnięci. No po takim poranku z Piotrem i Oliwią, z Oliwią i Piotrem nie można być w innym nastroju. Mam nadzieję, że będziemy ten klimat kontynuować. Zaczynamy nowy tydzień pełen wyzwań, a ja tutaj czytam, o, to jest dopiero odkrycie. Naukowcy twierdzą, że istnieje coś takiego jak czas ujemny. Nie, czas nie płynie tylko w jedną stronę. Według naukowców w świecie kwantowym jest także czas ujemny. No ja mam wrażenie, że czas płynie w przeciwnym kierunku, gdy tylko w poniedziałek wchodzimy do pracy albo do szkoły. Też tak macie? Mariusz Pucyło, witajcie, zapraszam do 13.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
13: Tak, a co?
12: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
13: Już robię drugą.
12: Na komputer.
13: Już biorę pożyczkę.
12: Na co?
13: Na komputer. Moje ty szczęście.
14: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Aliorbank albo nic.
14: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
17: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ratuj oferuje prywatny transport medyczny. Podpisujemy umowy z przychodniami, podmiotami leczniczymi i poradniami. Kontakt 724 725 999 lub biuro@ratuj.eu.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: to lecimy, no to gnamy. Enej w Radiu Gra. A gdzie tak lecimy? A może na kiermasz taniej książki? Do Mediateki w Młynach? Ta zaprasza od dzisiaj do środy włącznie od 9 do, niech sprawdzę, do godziny 19. A w ofercie znajdziecie m.in. książki obyczajowe, kryminały oraz literaturę dziecięcą i młodzieżową. No mamy jesień, mamy długie jesienne wieczory. No to mamy też czas na to, żeby czytać książki. Kiermasz takiej taniej książki w Mediatece w Młynach dzisiaj, jutro i pojutrze. No i jest szansa dać starym książkom nowe życie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Za chwilę sprawdzimy, co tam w pogodzie.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka dwa rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
6: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
7: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Przed nami pochmurny i deszczowy początek tygodnia. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. W Toruniu może pokropić. Warunki biometeo będą raczej niekorzystne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj 12 stopni Celsjusza.
16: Słuchasz Radia Gra.

hit pełne energii w Radiu Gra. Wspomniałem o długich jesiennych wieczorach, to sprawdziłem, jak długie te wieczory. No słuchajcie, dzisiaj zachód słońca w Toruniu już o 17.57, tak, już przed 18. Ten najkrótszy dzień w roku to będzie 21 grudnia, potem dzień zacznie się wydłużać. Dzisiejszy jednak króciutki, potrwa 10 godzin i 51 minut.

0: Boy George i Culture Club w Radiu Gra. Dobijamy do 10:00. Gdyby ktoś się zastanawiał, kiedy pić kawę, czy przed śniadaniem, czy po śniadaniu, czy w trakcie śniadania, no to właśnie są najnowsze informacje. Najlepszy czas na picie kawy to około 60 do 150 minut po śniadaniu. No myślę, że dla wielu to jest akurat idealny moment. Robimy kawę i słuchamy najnowszego raportu, który za chwilę punktualnie o 10:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do

0: ssania Septinum Silver.
1: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
9: Po reklamie.
10: Tu Radio Gra w poniedziałek, 12 października. Mamy 10. Teraz raport i najnowsza prognoza pogody.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Poznaliśmy wyniki budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Mieszkańcy zgłosili aż 205 projektów. Po weryfikacji formalnej do głosowania zakwalifikowano 130 propozycji. Głosowanie odbyło się we wrześniu. Turunianie oddali 38 495 ważnych głosów. W wyniku głosowania do realizacji w 2027 trafi 67 zadań, których łączna szacunkowa wartość wynosi 10 800 000 zł. Co zmieni się w Toruniu? O kilkudziesięciu zwycięskich pomysłach piszemy na Gra FM. Do tematu będziemy także wracać w naszych raportach.
12: Sport w Radiu Gra.
11: Lekkoatletka z Torunia Anna Matuszewicz przedwcześnie zakończyła sezon z powodu kontuzji, ale już snuje plany na kolejne miesiące. W rozmowie z naszym reporterem podsumowała ostatni czas, który był dla niej niezwykle intensywny, między innymi ze sprawą halowych mistrzostw świata, które odbyły się w Toruniu.
13: Może podzielimy ten sezon na dwie części. W pierwszej części sezonu były sezon halowy i właśnie mistrzostwa świata w Toruniu, do których przygotowywałam się na 110%, no bo to były jednak mistrzostwa w domu i bardzo mi na nich zależało. Chciałam pokazać tam z jak najlepszej strony, zakwalifikować się na nią, no bo minimum też było spore. I myślę, że to nam wyszło naprawdę na piątkę z plusem i gdzieś tam ten jedyny mankamencik to troszkę lepszy wynik na tych samych tych mistrzostwach świata, z których i tak finalnie jestem zadowolona, bo mimo wszystko ten sezon halowy miał bardzo dużo prywatnych zawirowań dla mnie, więc cieszę się, że mimo wszystko dobrze udało mi się wystartować.
11: Mówiła nam skacząca w dal Anna Matuszewicz z MKL Toruń. Teraz kultura. W środę w toruńskiej Odnowie startuje 26. edycja Jazz Odnowa Festival. W programie 8 koncertów oraz nocne jazz session. Od klasyki po jazzowe eksperymenty.
14: Jest taki toruńsko-bydgoski akcent, grupa Alameda, gdzie właśnie zagra człowiek z Burkina Faso, Noam Dembele. Tutaj panowie używają takich instrumentów jak oczywiście jakieś bębny afrykańskie, również kora, da bardzo dużo instrumentów perkusyjnych, jest też elektronika, bardzo jak sądzę ciekawa muzyka nowoczesna i współczesna jak najbardziej, czyli pokazujemy takie oblicze muzyki improwizowanej.
11: W program Jazz Odnowa Festival zaglądaliśmy z Maurycem Męczekarskim.
12: Wiadomo. wiadomości ogólnopolskie.
11: 117 osób zatrzymała do tej pory policja od początku akcji związanej z niebezpiecznymi sytuacjami po aktach przemocy w placówkach oświatowych. Odnotowano w sumie 275 zdarzeń, w których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. W ponad 100 przypadkach policja wszczęła postępowania karne.
0: Do sądu rodzinnego trafiły materiały dotyczące 46 osób. Zastosowano już pierwsze środki zapobiegawcze, czyli tymczasowe aresztowania w związku z wydarzeniami z Ostrołęki, powiatu Wyszkowskiego i Sierpca. Są też decyzje o tymczasowym nadzorze kuratora oraz kierowanie do szpitali psychiatrycznych.
11: Mówiła Magdalena Greinert. Stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Przed nami jesienny dzień, warto mieć przy sobie parasol, może dzisiaj pokropić. Warunki biometeo będą raczej niekorzystne. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr.
10: Dwunasty października, poniedziałek, tak, to poniedziałek, potwierdzam. Niestety, pierwszy dzień tygodnia trwa.
12: Radio Gra. Hity pełne energii.
10: Ale z każdą godziną staje się lżejszy, w czym pomagają właśnie hity pełne energii. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie znów.

0: Juliet i Robin Gibb w Radiu Gra. Julia imieniny ma chyba w maju i w lipcu, a dzisiaj 12 października imieniny obchodzą Maksymilian i Witold. Pozdrawiamy serdecznie, a ja mam przed sobą bardzo ciekawy ranking najtańsze miasta w Polsce. Chodzi o takie, w których życie jest najtańsze. Czy my tam jesteśmy? Czy Toruń znalazł się w tym rankingu? No dobra, zdradzimy to za kilkanaście minut, a za chwilę gramy dalej. Za moment Wiktor Dyduła i Tam słońce, gdzie my.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dzień dobry.
2: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
3: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
2: Interesujące, ale co to?
4: Lokata banku pocztowego.
2: Biorę.
4: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
13: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
14: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
15: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
19: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi w Radiu Gra. Wracamy do rankingu najtańszych miast w Polsce. Właśnie Główny Urząd Statystyczny opublikował takie dane. Liderów wyłoniono na podstawie indeksu kosztów życia, czyli na zasadzie im niższy wynik, tym korzystniej dla domowego budżetu. No i ten indeks kosztów oznaczał najniższy poziom codziennych wydatków w danym mieście. A ten ranking objął 66 miast. I tak, na miejscu pierwszym znalazły się Suwałki, które uzyskały 87,5 punktu. Na miejscu kolejnym Grudziądz, numer 2, wynik 88,2 punktu. A na miejscu trzecim, i teraz uwaga, uwaga, wśród najtańszych miast w naszym kraju znalazł się nasz Toruń, który zdobył 91,1 punktu. Wśród trzech najtańszych miast w Polsce Toruń na miejscu trzecim. Według danych statystycznych jesteśmy wśród tych najtańszych miast do życia. No tylko powiedzcie mi, jak to jest, że niby tanio, a i tak drogo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Eli Oaks i Lawinia w numerze Reasons. Już teraz, za chwilę oddział zamknięty. Przypomnij swoje party. Zostańcie z nami.

0: czwarty w poniedziałek. No czemu nie, jak ktoś ma czas i ochotę. Oddział zamknięty za nami, przed nami najnowsza prognoza pogody i Black Eyed Peas.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowit.
17: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
18: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, w salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, przy moście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl.
19: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
21: 12 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Przed nami jesienny dzień, warto mieć przy sobie parasol, może dzisiaj pokropić. Warunki biometeo będą raczej niekorzystne. Wieje umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr.

hity pełne energii, dobre na poniedziałkowe przedpołudnie i zresztą na każdą inną porę dnia również. Loco Loco i Gordo w Radiu Gra. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania bardzo jest aktywne. Nie tylko jeżeli chodzi o swoje obowiązki, ale także inne akcje. I teraz zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Co trzeba zrobić? Wypatrzeć na ulicach miasta jeden z pojazdów spółki, śmieciareczkę na przykład, zrobić zdjęcie w jesiennej scenerii i przesłać je organizatorom. Fajne wyzwanie, a jesień jest tak fotogeniczna, że aż kusi, żeby cykać fotki. No to szukajcie ujęć z pojazdami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Sukcesów życzymy, bo nagrody, jak widzę, całkiem fajne. Bonnie M, Brown Girl in the Ring, na wesoło, już teraz.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowic Skurcz Plus.

0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
1: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Po reklamie.
5: Lady Punky, zostawcie Titanica. To będzie pierwsza piosenka po wiadomościach. Mamy 11:00 właśnie. Pora na raport.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Są wyniki budżetu obywatelskiego Torunia. To w sumie 67 projektów, które będą zrealizowane w naszym mieście w przyszłym roku. Ich łączna szacunkowa wartość to 11 milionów złotych. Listę przejrzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Za 120 tysięcy złotych zmieni się park przy ulicy Jana i Marii Pryferów. Na ulicy Poznańskiej pojawi się z kolei nowa wiata przystankowa. W Kasztorku powstanie modułowy pump track, na terenie dzielnicy pojawią się też defibrylatory, a na cmentarzu zniczodzielnia. W miejskim budżecie znajdą się też pieniądze na odtworzenie boiska osiedlowego w rejonie Mona, Kaliskiego i Harcerskiej. Na terenie szkoły podstawowej nr 28 w Toruniu powstanie nowa siłownia, zmieni się na lepsze place zabaw przy Wyszyńskiego. Wyremontowana zostanie też kolejna część schroniska przy Przybyszewskiego. WOPR w Toruniu kupi nowoczesny sprzęt, nowy wóz trafi także do brygady OSP Toruń Podgórz.
6: Te projekty to tylko niektóre ze zwycięskich pomysłów, a pełne wyniki budżetu obywatelskiego naszego miasta znajdziecie na toruń.pl.
8: Sport w Radiu Gra.
6: Przed nami czwarta edycja kujawsko-pomorskich Targów Pracy. Wydarzenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla miasta Torunia oraz Wojewódzki Urząd Pracy odbędzie się 20 października w Centrum Targowym Park na Bydgoskim Przedmieściu. Start o 10:00. To będzie szansa na bezpośredni kontakt z pracodawcami oraz zapoznanie się z najnowszymi ofertami zatrudnienia. Uczestnicy porozmawiają bezpośrednio z przedstawicielami firm, uzyskają informacje o możliwościach zatrudnienia, skorzystają także z konsultacji z doradcami zawodowymi. Jeszcze informacja ze świata kultury. Szczepan Twardoch, świeżo upieczony laureat Nagrody Nike, przyjedzie do Torunia. Pisarz pojawi się na toruńskim Festiwalu Książki 24 listopada.
8: Wiadomości Radia Gra.
6: Za nami konferencja Młodzi w dobrym stanie, poświęcona wsparciu psychologicznemu uczniów. W hotelu Bulwar w naszym mieście spotkali się uczniowie, nauczyciele oraz eksperci.
9: To, o czym wszyscy mówią, na pewno bardzo ważna jest aktywność dzieci w mediach. To jest tak naprawdę drugi równorzędny świat, w którym one funkcjonują. Kiedyś tego nie było. My nie jesteśmy w stanie do wszystkiego dotrzeć. Wiadomo, że młodzież ma swoje tajemnice, nie we wszystko też wtajemnicza rodziców. My też mieliśmy zawsze swoje jakieś tam swój świat, nie do wszystkiego dopuszczaliśmy rodziców. I tutaj na pewno bardzo, bardzo dużo rzeczy się wydarza.
6: Mówiła obecna na konferencji Anna Głuszek, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 14 w Toruniu. Organizatorem wydarzenia było Centrum Rozwoju i Terapii w naszym mieście.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Czujność, spokój, rozmowy z uczniami. To zaleca dzisiaj nauczycielom i dyrektorom szkół minister edukacji Barbara Nowacka. Jej zdaniem sytuacja się uspokoiła.
10: Mówię o tym takim chaosie informacyjnym, podkręcanym zresztą bardzo mocno w internecie. Myślę, że rodzice zobaczyli, że dzieci w szkołach w piątek były bezpieczne, a patrole policji symbolicznie przypominają wszystkim, którzy mają przede wszystkim pomysły na robienie głupich żartów, że tu nie ma przestrzeni na głupie żarty.
6: Barbara Nowacka zapowiedziała, że ministerstwo pracuje nad zmianą przepisów tak, żeby dyrektorzy mogli działać, przeszukiwać plecaki uczniów czy odebrać niebezpieczne przedmioty. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol, może w Toruniu pokropić. Na naszym niebie sporo chmur, warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne. Wieje umiarkowany, momentami silniejszy wiatr, w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 12 stopni.
5: Zostawcie Titanica i Lady Punk, tak, zaczynamy po 11:00. A widzieliście już biograficzny film o Janku Borysewiczu? Pojawił się na Netflixie tuż przed weekendem. Opowiada historię i Janka, i początków zespołu Lady Punk. Film nosi tytuł Mniej Obcy, nawiązując do innego hitu Lady Punk. U nas hity pełne energii, na początek Lady Punk, potem jeszcze Justin Bieber z Nicki Minaj, będzie też Rihanna. Mariusz Pucyło, cześć!

0: Hity pełne energii na rozpogodzenie. Robin Schulz i James Blunt w Radiu Gra. A jak z pogodą w tym tygodniu? Oj, słabo, słabo, przyzwyczajajmy się do niskich temperatur. Co dzisiaj to widzimy? Chyba mało kto zadowolony. Jutro więcej słońca, ale tylko 13 stopni. Środa, czwartek, piątek cieplejsze do 16. Sobota 14, niedziela 13, a potem w przyszłym tygodniu może być 11 i jeszcze mniej stopni na toruńskich termometrach. Jesień się rozkręca.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Herbata Zielnik Polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder Mleczna Kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: W Galerii Kopernikus odpalamy CSA 2 i FC27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
13: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
17: Za mniej!
18: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Weekend w poniedziałek. No fajnie, fajnie. The Weekend w Radiu Gra. A w poniedziałek też się u nas dużo dzieje. Dzisiaj znowu spotkanie z Adamem Mirkiem, który ponownie będzie gościł w Toruniu. Zaprasza księżnica kopernikańska przy Słowackiego. To spotkanie dzisiaj o godzinie 18. Spotkanie ma być propozycją dla dzieci, które lubią eksperymenty, zagadki i książki pobudzające wyobraźnię. No ale ja myślę, że dorośli lubią to samo. Spotkanie z Adamem Mirkiem dzisiaj 12 października, 18 księżnica kopernikańska. A, jeszcze nie powiedziałem, że wstęp jest bezpłatny. A to chyba ważne.

0: Czasem pod wiatr, a czasem z wiatrem Krzysztof Kolumb płynął do Ameryki. No i dzisiaj mamy rocznicę odkrycia Ameryki, które miało miejsce 12 października roku 1492. Z tej okazji dzisiaj mamy Dzień Kolumba, a do tego Dzień Bezpiecznego Komputera. Aktualnie nasze komputery trochę bezpieczniejsze, od kiedy ruskie serwerownie przeniosły się do chmury.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej masz.
5: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
6: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
7: Stomponuj własną bransoletkę Nomination Jubiler Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubiler Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
8: Brrr, zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
9: Zgadza się. Jadę zatem do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
8: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam, najwyższa jakość, a cena przystępna.
9: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
8: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
15: Chyba rurka.
14: A, no faktycznie.
15: No.
16: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Proace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
17: Po reklamie.
18: Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Może w Toruniu pokropić. Na naszym niebie sporo chmur. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne. Wieje umiarkowany, momentami silniejszy wiatr. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 12 stopni.
1: To jest Radio Gra.

Purple Disco Machine w poniedziałek 12 października. Dzisiaj mamy 285 dzień roku, a to znaczy, że do końca roku zostało dokładnie 80 dni.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Zapraszamy na wyjątkowy

0: Nowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.
3: Najnowsze wiadomości z Torunia, z Polski i ze świata, a do tego świeżutka prognoza pogody, czyli raport w samo południe, właśnie teraz.
4: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport, zapraszam. Wiemy, kiedy zawodnicy Prestoruń spotkają się z kibicami, by świętować historyczną obronę złotego medalu Mistrzostw Polski. Feta z fanami aniołów odbędzie się przy Moto Arenie, konkretniej na parkingu przy Zielonej Strefie, już najbliższą sobotę o godzinie 12.30. Wstęp będzie oczywiście wolny. Więcej informacji na Gra FM. A teraz zmieniamy temat. Toruńskie szkoły i przedszkola działają dzisiaj zgodnie z planem. W ostatnich dniach do dzieci i rodziców docierały wiadomości dotyczące możliwych zagrożeń w szkołach, ale służby na bieżąco monitorują sytuację i weryfikują wszystkie doniesienia. Czytamy w oficjalnym komunikacie.
5: Pragnę zapewnić, iż od Straży Miejskiej poprzez policję i inne służby dedykowane jesteśmy w stałym kontakcie, informujemy siebie nawzajem i koordynujemy nasze działania po to, żeby nasi mieszkańcy, a w szczególności ci najmłodsi, czuli się jak najbardziej bezpiecznie. Jesteśmy przy szkołach, w szkołach informujemy. Jako rodzic pragnę podkreślić, że powinniśmy patrzeć na nasze dzieci, powinniśmy z nimi rozmawiać, namawiać ich do kontaktu ze sobą i do wskazywania wszelkich nieprawidłowości, jeśli takowe oczywiście zaistnieją. Tutaj wartym przypomnienia jest naturalny numer 112, pod którym należy się kontaktować, ale również także toruński numer Straży Miejskiej 608-668-986, gdzie również w sposób bardzo prosty SMS-em lub MMS-em można przesłać pewną wiadomość, co trafi automatycznie do dyżurnego straży.
4: Mówił Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu. Dodajmy, że miasto szykuje m.in. warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Teraz przenosimy się na ulicę Kościuszki. Za nami weekendowe zamknięcie jezdni od strony Szpitala Miejskiego. To jednak nie koniec utrudnień, o czym więcej powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Przed nami kilka dni, można powiedzieć, względnego drogowego spokoju na Kościuszki, ale pod koniec tygodnia czekają nas kolejne spore utrudnienia. Dokładnie w weekend 17-18 października prace przeniosą się na drugą stronę, czyli na jezdnię od strony Batorego i Łąkowej. I co najważniejsze, zamknięty zostanie odcinek od Dworcowej do Grudziąckiej. W tym czasie wykonawca zajmie się układaniem nowej nawierzchni. W przyszłym tygodniu, już przy zachowanym ruchu, rozpocznie się odtwarzanie oznakowania na ulicy.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Do Warszawy zostanie przewieziony mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i ministra obrony. Wczoraj zatrzymano go na Dolnym Śląsku. Noc spędził w izbie zatrzymań we Wrocławiu.
8: Jak usłyszałem, zatrzymany jest zagorzałym przeciwnikiem obecnej władzy. Służby jego plany traktują bardzo poważnie i jak mówią, sprawa jest bardzo rozwojowa. Na razie nie ma jeszcze decyzji, na podstawie jakiej kwalifikacji prawnej będzie prowadzone śledztwo w sprawie 66-latka. Jednym ze scenariuszy jest przyjęcie, że zatrzymany przygotowywał zabójstwa. Kara za takie przestępstwo to nawet 15 lat więzienia.
4: O czym informował Krzysztof Zasada. Dziś na toruńskich termometrach maksymalnie do 12, może 13 stopni Celsjusza. Na niebie jest sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Niewykluczone są przelotne opady deszczu, parasole więc warto mieć pod ręką.
3: Gratulacje dla nas wszystkich. Właśnie zaliczyliśmy pierwszą połowę poniedziałku. No to tak troszeczkę jak zdobycie pierwszego szczytu podczas tygodniowej wyprawy w górach. Szlaki już przetarte, potem będzie tylko łatwiej. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie, pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. 12 października na życzenia czekają Maksymilian i Witold. Wszystkiego najlepszego, gramy dalej. Teraz Armin van Buuren i Everlasting.
7: Radio

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Io, io, wezwijcie policję. Call the police, G-Girls w Radiu Gra. Ale nie ma po co. Sprawdźcie lepiej, czy wśród znajomych nie macie kogoś, kto ma dzisiaj urodziny i posłuchajcie, jak horoskop opisuje jego charakter. Najbardziej charakterystyczną cechą jest wielka pewność siebie. Powoduje ona, że wszystko, cokolwiek sobie postanowi, musi doprowadzić do końca. Dziś urodzonych cechuje także wielkie umiłowanie do postępu. Jest bardzo ambitny i ma szerokie zainteresowania. Jeżeli chodzi o wady, ma typowe dla wybitnych osobowości kaprysy i czasem jest trudny do zniesienia. A kto dzisiaj ma urodziny? Jeżeli chodzi o gwiazdy, to m.in. Hugh Jackman, australijski aktor, kończy 58 lat, a polski aktor Rafał Zawierucha świętuje 40.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Wiejskie Mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Miłośnicy występów gwiazd w Toruniu w tym tygodniu będą mieć słodkie życie, a może wręcz przeciwnie, trudne życie, bo koncertów i występów jest tak wiele, że aż trudno wybrać. I tak, dzisiaj Arkadiusz Jakubik, Romeo i Julia żyją. Autorski projekt aktora dzisiaj o 19 w centrum Jordanki. Micromusic przyjeżdża w czwartek do klubu Lizard King. Piotr Bałtroczyk ze swoim stand-upem pojawi się w centrum Jordanki 17 października, czyli to będzie najbliższa sobota. Także w sobotę w Kombinacie Kultury zagra Łydka Grubasa z Kolim 17 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a na zakończenie tygodnia w niedzielę wyjątkowe wydarzenie Igor Herbut z materiałem ze swojej nowej płyty Jeremie na koncercie w centrum Jordanki w niedzielę o godzinie 18.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: I jak tu to wszystko obejrzeć? I jak tu to wszystko ogarnąć?

0: Ale mięciutkie brzmienie. Fast Car i Jonas Blue w Radiu Gra. To jeszcze coś z propozycji na dzisiaj. Jest poniedziałek, więc Artus Cinema proponuje filmowy poniedziałek. Aktualnie trwa cykl Macierzyństwo bez lukru. Dzisiejszy film niespodzianka do obejrzenia o godzinie 16:30. Wstęp jest wolny. Za chwilę o pogodzie, a potem Depeche Mode przypomną Enjoy the Silence.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Masz pomysł na biznes lub super produkt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
14: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
20: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
21: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Inak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
23: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
24: Dziś na toruńskich termometrach maksymalnie do 12, może 13 stopni Celsjusza. Na niebie sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Niewykluczone są przelotne opady deszczu, parasole więc warto mieć pod ręką.

Just the Way You Are i Milky w poniedziałek 12 października, jutro 13, ale wtorek, więc się nie przejmujemy. W tym roku tylko jeden piątek, 13 to będzie w listopadzie. W ogóle w tym roku jakoś tych pechowych piątków było mało. Szczęśliwej reszty dnia życzę. Słyszymy się jutro po 9. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvite Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do stu.
7: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Blik.
11: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: Po reklamie.
23: Poniedziałkowe popołudnie, 13 na zegarach, 12 dzień października w kalendarzach. Czas na raport Radia Gra.
24: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Poznaliśmy wyniki budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Mieszkańcy zgłosili aż 205 pomysłów. Po weryfikacji formalnej do głosowania zakwalifikowano 130 propozycji. Głosowanie odbywało się we wrześniu.

0: Torunianie oddali 38 495 ważnych głosów. Do realizacji w przyszłym roku trafi 67 zadań, których łączna szacunkowa wartość wynosi 10 800 000 zł. Wśród wybranych propozycji znalazło się 59 projektów lokalnych, 8 projektów ogólnomiejskich, z których skorzystają wszyscy mieszkańcy. Więcej informacji na Gra.fm, do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Zmieniamy temat. W tym tygodniu czekają nas 4 wieczory z jazzem. Od środy do soboty w toruńskiej Odnowie odbędzie się 26. edycja Jazz Odnowa Festival. Teraz spojrzymy na program na czwartek i piątek.
1: Jest Leszek Kułakowski, to jest profesor z Akademii Muzycznej w Gdańsku, pianista, kompozytor, bardzo znana postać. On wystąpi w takim klasycznym kwartecie z trąbką, na której zagra trąbka Fliegelhorn, czyli taka powiedzmy odmiana trąbki, zagra na tej trąbce Christoph Titz, muzyk z Niemiec. Będzie też drugi kwartet, jeszcze bardziej klasyczny, mianowicie kwartet z saksofonem. I tutaj liderem jest Maciej Sikała, to jest człowiek, który grał na pierwszym festiwalu jazzowym jako muzyk grupy Miłość. W tej chwili Maciej Sikała od wielu lat już jest klasyfikowany na pierwszym miejscu jako saksofonista tenorowy w ankiecie Jazz Top magazynu prestiżowego Jazz Forum.
0: Mówił Maurycy Męczekalski, organizator Jazz Odnowa Festival. Teraz kultura. W Toruniu szykuje się prawdziwe święto Teatru Lalek. Już 17 października rusza 32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy Spotkania, organizowany przez Teatr Baj Pomorski.
2: Będzie jeszcze taka okazja, żeby obejrzeć spektakl Gdzie się pocił Bakus z audio deskrypcją, już bez tłumaczenia na polski język migowy, 17 października o godzinie 15. To będzie pokaz jak naszego festiwalu lalkowego. A także pod koniec miesiąca, 30 października i 31 października, odbędą się pokazy spektaklu Pinokio w reżyserii Pawła Ignera. No jest oczywiście tytuł wszystkim znany. Tutaj historia Pinokio jest opowiadana przez grupę aktorów, którzy odgrywają spektakl i właśnie tym spektaklem jest historia najsłynniejszego w świecie chłopca z drewna.
0: Zapowiadał Bartosz Adamski, kierownik literacki w Teatrze Baj Pomorski. Słuchacie raportu? Ponad 1600 osób i podmiotów znalazło się na największej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę liście sankcyjnej zatwierdzonej przez ministrów spraw zagranicznych Unii. W kogo uderzą nowe sankcje?
3: Przede wszystkim w rosyjski przemysł zbrojeniowy i firmy wspierające produkcję sprzętu wojskowego. Chodzi także o różnego rodzaju drobne komponenty wykorzystywane w rakietach i dronach, które umożliwiają Rosji ich produkcję i składanie. Na czarną listę trafiły także osoby zajmujące wysokie stanowiska w rosyjskich zakładach.
0: O czym z Brukseli informowała Katarzyna Szymańska-Borginią. W najbliższych godzinach na termometrach maksymalnie do 13 stopni, jednak wiatr będzie zwiększał nam odczucie chłodu, na niebie sporo chmur, będą pojawiały się przejaśnienia i niewykluczone są przelotne opady deszczu.
4: Dzień dobry, 13 staje się faktem. Druga część dnia oficjalnie rozpoczęta już od godziny, jakby nie patrzeć. Niektórzy jeszcze zbierają moc na nowy tydzień, niektórzy już na pełnym rozruchu. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. My mamy dla was hity, pełne energii na początek Brave i Margaret. Marcin Misiewski, dzień dobry.

0: Cool and the Gang Celebration w Red Grass. Pozdrowieniami dla tych, którzy świętują. Macie jakiekolwiek powody, większe, mniejsze. Przyłączamy się. Wszystkiego dobrego. Dziać się będzie, panie panowie, w tym tygodniu bardzo dużo. Dużo fajnych koncertów. Do tego też kilka wydarzeń teatralnych, a będzie też pojedynek e-gamingowy. A do Torunia, a propos koncertów, przyjedzie Król Latino, czyli artysta zwany Skolimem. W zasadzie wjedzie i wyjedzie, parafrazując słowa pewnego utworu poetyckiego ów artysty, a dlatego, że pewnie tego dnia jeszcze ma trzy inne koncerty. No ale dobrze, bez złośliwości, Skolim będzie w Toruniu, o tym też wam opowiem w serwisie Radio Gra Poleca. O budżecie obywatelskim zajrzymy też, powiemy, bo mamy wyniki, zajrzymy też na Barbarkę, od wczoraj mamy nową ścieżkę edukacyjną, będziemy też mieli bilety na jutrzejszy spektakl Prometeusz, to wszystko przed nami dziś do 18. Polecamy się, jak zawsze, z dobrym graniem również.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O! Już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
12: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
13: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
14: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
15: Neonet, Neonet,
16: to korzyści pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
17: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
15: Neonet.
18: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
19: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo.
19: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
20: Po reklamie.
21: ¿Qué lo que estamos rulando? Empezó el verano. ¡Fuego!
1: To jest Radio Gra.

0: Tak los gramy na to poniedziałkowe popołudnie w Radiu Gra. To są hity pełne energii. Teraz oddajemy głos młodym ludziom, mieszkańcom Torunia w temacie bezpieczeństwa, a w zasadzie używania słuchawek. Podczas chociażby przechodzenia przez jezdnię, przez ulicę, na pasach, na przejściach trzeba uważać. I młodzi ludzie teoretycznie wiedzą to doskonale.
1: Niebezpieczne, no bo na przykład jak będziesz przechodzić przez pasy, no to możesz się skupić na piosence, a nie na drodze.
2: Jeśli sobie jedziesz na hulajnodze, a ty jesteś za bardzo zajęty muzyką, no i możecie ten wjechać.
3: Jak na przykład jedziesz na rowerze, to możesz stracić równowagę, jak się skupisz za bardzo na muzyce.
4: Jakbyśmy mieli słuchawki, leciałabym na muzyka. Jakieś auto by jechało, nie zauważylibyśmy, a ktoś do nas krzyczy, no to byśmy nie usłyszeli.
0: To teoria, jak się okazuje, znana całkiem dobrze młodym ludziom, to jeszcze tylko, żeby poszła w praktykę i będzie już całkiem dobrze, a przynajmniej bezpieczni, mamy nadzieję. Do bezpieczeństwa w szkołach, to my wrócimy jeszcze dzisiaj, nie tylko w naszych raportach.

Concrete Tonight. No, dziś wieczorem jeden koncert i jedno wydarzenie teatralne będę wam polecał. Szczegóły całkiem niedługo, po 14. Wcześniej jednak sprawdzamy pogodę, bo tu mamy delikatne tąpnięcie. Złota polska jesień. Kiedy wróci? Oto jest pytanie. Odpowiedzi poszukamy niebawem.

0: Berries i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Po reklamie. W najbliższych godzinach na termometrach maksymalnie do 13 stopni, jednak wiatr będzie zwiększał nam odczucie chłodu, na niebie sporo chmur, będą pojawiały się przejaśnienia i niewykluczone są przelotne opady deszczu.
17: To jest Radio Gra.

0: To pan Jacek i typ niepokorny w Radiu Grano. Paru gniewnych, niepokornych rajderów to tej drużynie się znajduje, bo to jest mieszanka taka, która pozwala bronić tytułu drużynowego mistrza Polski na żużlu. Presta Ruń zaprasza. Doliński Abator zaprasza na świętowanie, na fetowanie obrony tytułu mistrzów Polski na żużlu w sobotę 12:30 przy Moto Arenie. Na parkingu przy Moto Arenie będziemy świętować, celebrować, zbijać piątki. Zawodnicy będą dostępni dla wszystkich kibiców, dla fanów do Speedwaya, więc tym bardziej warto się pojawić. Wstęp jest darmowy, parking przy Strefie Zielonej, sobota 12:30. My też tam będziemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
1: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii

0: podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat.
6: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799.

0: Najniższa cena z 30 dni to 2099, a do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet!
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland. Po reklamie.
3: Poniedziałkowe popołudnie, 14 na zegarach, 12 października. To jest Radio Gra. Czas na najnowszy raport.
4: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska zapraszam. W tym tygodniu toruńskie szkoły i przedszkola będą funkcjonować zgodnie z planem. Według danych na godzinę 11.30 frekwencja w przedszkolach wynosiła ponad 80%, w szkołach podstawowych blisko 80%, natomiast w ponadpodstawowych kształtuje się na poziomie około 73%. Jak dodaje magistrat, warto podkreślić, że na wysokość wskaźników w części placówek wpływ mają czynniki organizacyjne, w tym wcześniej zaplanowane wyjście edukacyjne, praktyki zawodowe uczniów u pracodawców. Tak sytuacja wygląda dzisiaj, ale wróćmy teraz jeszcze na moment do piątkowego posiedzenia sztabu kryzysowego w Urzędzie Miasta.
5: Gorąco zachęcam do tego, ażeby korzystać z pomocy, którą oferujemy jako jednostka miejska, Centrum Rozwoju Terapii, które istnieje już od ponad 3 lat. Natomiast od ubiegłego roku realizujemy bardzo ważny projekt właśnie skierowany do młodzieży toruńskiej, do młodzieży szkolnej, z której to mogą skorzystać właśnie tej oferty nasi uczniowie, ale nie tylko. Również ich rodzice mogą skorzystać z konsultacji psychologicznej. Dla uczniów mamy przewidziane konsultacje indywidualne psychologiczne, konsultacje psychoterapeutyczne, a również możliwość kontaktu z lekarzem psychiatrą.
4: Mówiła Monika Kaźmierczak, kierowniczka Centrum Rozwoju i Terapii. Więcej informacji na Gra FM. Za nami wyjątkowa konferencja Młodzi w dobrym stanie, poświęcona wsparciu psychologicznemu dla uczniów. Uczestnicy poznali sposoby rozpoznawania kryzysów emocjonalnych i dowiedzieli się, jak skutecznie pomagać rówieśnikom. Na miejscu byliśmy z mikrofonem Radia Gra.
6: My jak dyżurujemy, uczniowie do nas podchodzą. Jeżeli chcą porozmawiać, zawsze znajdziemy dla nich czas. Zostaniemy po lekcjach, porozmawiamy na innej lekcji. Ktoś ma taką potrzebę. Jest dyrektor, jest pedagog, jest psycholog. Naprawdę szkoły robią bardzo dużo teraz, żeby uczniowie czuli się bezpiecznie. Uczniowie są zaopiekowani. Kto chce, kto czuje, prosi o pomoc. Tylko jest też duża grupa uczniów, którzy tego nie umieją. I oni muszą też przełamać taką wewnętrzną barierę i mówić głośno, bo to jest bardzo trudno, głośno powiedzieć o tym, co mnie w środku boli.
4: Mówiła Ewa Hrynkiewicz-Wakieć, nauczyciel szkoły podstawowej nr 14 w Toruniu. A teraz mamy krótką informację dla pasażerów kolei z naszego regionu. 10 par pociągów kursujących między Bydgoszczą a Chełmżą już w grudniu będzie zatrzymywać się na nowo powstałym przystanku kolejowym Bydgoszcz Stary Fordon. Nowy przystanek powstał w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego przy ulicy Fordońskiej.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Koalicja rządząca traci drugie największe miasto w Polsce. W Krakowie wybory prezydenckie wygrał Łukasz Gibała, który zdecydowanie pokonał kandydatkę KO i PSL-u Monikę Piątkowską. Lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 62% głosów.
8: Krakowianie odzyskali swoje miasto!
4: Łukasz Gibała wygrał w każdej grupie wyborczej, jeśli chodzi o wiek głosujących, a najchętniej poparli go młodzi. Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie w Toruniu w najbliższych godzinach. Na termometrach ma być maksymalnie do 13 stopni, jednak wiatr zwiększa odczucie chłodu. Na niebie sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Dzisiaj co jakiś czas będzie padać, natomiast jutro już w prognozach nie widać deszczu.
3: Czy poniedziałek da się lubić? Oto jest pytanie. Na razie nie zaryzykuję jeszcze odpowiedzi na nie, ale z każdą kolejną godziną powinno być odgrubinę łatwiej. I tego się trzymając, kłaniam się po drugiej w Radiu Gra. Dzień dobry, Marcin Misiecki, Neptunika na początek, Kłodyw, a później Ania Dąbrowska. I z tobą nie umiem wygrać.

0: Absolutna klasyka gatunku królowa. Diana Ross w Radiu Gra. To są hity pełne energii. A ja zabieram was na Barbarkę, gdzie od wczoraj mieliśmy uroczyste otwarcie nowej ścieżki edukacyjnej na Barbarce, która ładnie się nazywa. Jest to ścieżka dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta i nie tylko, czyli Barbarka z dzieckiem, leśne opowieści Wiewiórki Basi. Trasa obejmuje 5 interaktywnych stanowisk, które pozwalają poznawać przyrodę poprzez zabawę, obserwacje, no i leśne zagadki. No a wiadomo, że zagadki są najfajniejsze, prawda? No więc warto wybrać się na Barbarkę, gdy tylko okoliczności przyrody będą sprzyjające. A no takie liczymy. O wydarzeniu, o nowej ścieżce na Barbarce piszemy też na portalu Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Fonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
10: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Fonix Ból Uszu Max?
10: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Brrr, zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
14: Zgadza się. Jadę za tym do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
13: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam. Najwyższa jakość, a cena przystępna.
14: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
13: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
15: W Galerii Kopernikus odpalamy CSA 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
16: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Radio Gra Poleca. Zaczynamy od Jordana, gdzie Arkadiusz Jakubik w swoim autorskim projekcie będzie nas przekonywał o tym, że można opowiedzieć, zagrać i wyśpiewać na scenie film fabularny, jaki Romeo i Julia. To dzisiaj wieczorem o godzinie 19:00. Warto tam być. A jutro spektakl Prometeusz. To wyjątkowe widowisko, które łączy taniec, teatr, no i muzykę na żywo. To teraz zmieniamy klimat, bo czas na emocje sportowe. Coraz większymi krokami zbliżają się wielkie derby. Na takie derby czekaliśmy od dawna, czyli Twarde Pierniki kontra Bydgoska Astoria. To 16 w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Pozycja obowiązkowa. A na koniec zaglądamy do Lizarda, gdzie w czwartek o 20:00 wystąpi Micro Music. Poleca Radio Gra.

0: Italii zaśpiewał Shaky Stevens, czyli Elvis lat 80., jak go kiedyś nazywano. 13-12 stopni, nie chce być więcej w Toruniu. Najcieplejszym dniem tego tygodnia ma być środa, no więc czekamy wtedy w okolicach 16. Szczegóły meteo u nas za chwilę, a przed godziną 15 w Radiu Gra wrócimy do rozstrzygnięć w ramach budżetu obywatelskiego naszego miasta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
10: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, Przemoście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl. O reklamie.
16: Sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie w Toruniu w najbliższych godzinach. Na termometrach ma być maksymalnie do 13 stopni, jednak wiatr zwiększa odczucie chłodu. Na niebie sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Dzisiaj co jakiś czas będzie padać, natomiast jutro już w prognozach nie widać deszczu.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Pakiet. I Teddy Swims w Radio Gra. To teraz będzie o budżecie obywatelskim naszego miasta, bo wszystko już wiemy. Ponad 18 tysięcy głosów oddanych, 59 lokalnych projektów będziemy realizowali. Najwięcej na Podgórzu i na Chojmińskim, w pierwszym przypadku 8, w drugim 7, 6 na Rudaku, 5 na Mokrym, 5 Wrzosy, 5 Bydgoskie, Stawki, Kasztorek, Skarpa po 4 projekty i 3 na Czerniewicach, Rubinkowie, Staromiejskim i Grębocinie. Tutaj akurat w tym ostatnim przypadku mamy 2 projekty, które będą realizowane. To są całkiem dobre dane, bo ponad 38 tysięcy ważnych głosów oddaliśmy, głosując na budżet obywatelski naszego miasta. Zatem brawo my!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A o szczegółach napisaliśmy na gra.fm.

0: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność. Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
1: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
2: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: W Galerii Kopernikus odpalamy CSA 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
9: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Po reklamie.
12: I to już 16. Czas w Radiu Gra dowiedzieć się, co dzieje się w Toruniu, w kraju i na świecie. Czas na najnowszy raport.
13: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Zaczynam od wizyty na ulicy Kościuszki w Toruniu. Za nami weekendowe zamknięcie jezdni od strony Szpitala Miejskiego. To jednak nie koniec utrudnień, o czym więcej powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
14: Przed nami kilka dni, można powiedzieć, względnego drogowego spokoju na Kościuszki, ale pod koniec tygodnia czekają nas kolejne spore utrudnienia. Dokładnie w weekend 17-18 października prace przeniosą się na drugą stronę, czyli na jezdnię od strony Batorego i Łąkowej. I co najważniejsze, zamknięty zostanie odcinek

0: odcinek od Dworcowej do Grudziąckiej. W tym czasie wykonawca zajmie się układaniem nowej nawierzchni. W przyszłym tygodniu, już przy zachowanym ruchu, rozpocznie się odtwarzanie oznakowania na ulicy.
1: Zmieniamy temat i teraz przenosimy się poza Toruń, bo tam, dokładniej w Tużnie, powstała nowa ścieżka rowerowa na odcinku drogi powiatowej Tużno-Papowo-Toruńskie. Kilka dni temu odbył się tak zwany odbiór końcowy robót budowlanych. W ramach inwestycji wybudowano 1 km drogi dla cyklistów, przebudowano zjazdy, zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu i wykonano oznakowanie. Wszystko kosztowało ponad 771 tysięcy złotych. Teraz kultura. W Toruniu szykuje się prawdziwe święto Teatru Lalek, bo już 17 października rusza 32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy Spotkania, organizowany przez Teatr Baj Pomorski.
2: 11 spektakli konkursowych w wykonaniu teatrów z Polski, ale też z Ukrainy, Hiszpanii, Danii, Grecji, a także zobaczymy polsko-chilijską produkcję, więc będzie trochę zespołów międzynarodowych. Myślę, że to festiwal, który prezentuje Teatr Lalek jako ciekawe narzędzie do opowiadania o świecie współczesnym. Mamy sporo spektakli familijnych, adresowanych przede wszystkim do młodego widza, ale też oczywiście w repertuarze festiwalowym znajdują się propozycje dla młodzieży i widzów w pełni dorosłych. W tych spektaklach dla widzów dorosłych nie unikniemy takiego tematu, takiego założenia, że jednak żyjemy w świecie przesiąkniętym różnymi problemami, również związanymi z konfliktami zbrojnymi. No i spektakle o tym będzie też można obejrzeć. To na przykład The Walker, Davida z Łazoli.
1: Mówił Bartosz Adamski, kierownik literacki w Teatrze Baj Pomorski. Słuchacie raportu na Zwyczajne spotkanie największych platform społecznościowych na piątek zwołuje rząd. Po ostatnich atakach nastoletnich nożowników w szkołach wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaprosił na rozmowę przedstawicieli cyfrowych koncernów Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Z ustaleń służb wynika, że w ostatnich dniach w sieci pojawiły się konta, które mogą napędzać falę agresji.
3: Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie bezpieczeństwa, tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione i że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
1: Mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: Niestety, to pochmurne i deszczowe popołudnie. W naszym mieście parasole mogą się także przydać w najbliższych godzinach. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 13 stopni, przez wiatr odczuwalna temperatura jest nieco niższa, a jutro w naszym mieście już raczej bez opadów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
6: To jest taki czas, kiedy niektórzy już mogą uznać poniedziałek za zaliczony, niektórzy jeszcze dzielnie walczą. Jesteśmy z wami w tej nierównej walce na początku tygodnia. O, często tak to właśnie wygląda. Swedish House mawia na początek, później klasyka od Fleetwood Mac w Radiu Gra. Marcin Wisiecki, kłaniam się ponownie, witajcie. Pozdrawiam ludzi pracy, po pracy i tych w drodze również, jak zawsze.

0: klasyk Eurodance'u z lat 90, czyli Korona. W Rally Gra to są hity pełne energii. A teraz będzie o infrastrukturze sportowej naszego miasta, która w najbliższych latach nam się zmieni. No, zmieniają się już obiekty, chociażby jak tortor, który jest remontowany częściowo, ale też, jak pewnie wiecie z naszych raportów, mamy doczekać się hali. Hali sportowej, która będzie mniej więcej usytuowana na krzyżówce Bema i Szosy Chełmińskiej. Hali na 3000 osób. O nią zapytaliśmy dyrektora MOSiR-u, czyli Tomasza Górzyńskiego.
1: Hala przede wszystkim na 3000 osób, bo takie będą od 2030 roku wymagania dla koszykarzy. To już mamy pierwszą zagadkę odkrytą. Plus oczywiście siatkówka. Hala ma służyć, ma być to halą widowiskową, ale również ma spełniać funkcje treningowe.
0: Więcej o tych zmianach dyrektor Górzyński powiedział nam na portalu gra.fm, co na przykład zmieni się na 63. Pułku Piechoty. Polecam, warto poczytać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów NCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
14: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
15: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, przy moście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl. Po reklamie.

0: Tę drugą stronę serwisu Radio Góra Poleca zaczynamy od wizyty w Lizardzie Micro Music na scenie w Lizardzie w czwartek o godzinie 20. A The Bill zagrają w Toruniu w Kombinacie Kultury, to w najbliższy piątek. W międzyczasie też warto zapisać sobie niedzielę, bo w niedzielę w Jordankach Igor Herbut zagra trasę Jeremie Tour 2026, a w sobotę w naszym mieście w Jordankach wystąpi Piotr Bałtroczyk. Wiadomo, polski pierwszy stand-uper, nie ma wątpliwości. A dziś w Jordankach Arkadiusz Jakubik wyśpiewa, wyrecytuje, no i zagra Romeo i Julię. Polecamy to o 19:00. I na koniec dzisiejsze koncertowe zaproszenie. Shana Waterstone wystąpi dzisiaj w Hard Rock pubie Pamela. To będzie piękne spotkanie z bluesem i soulem na jednej scenie. A już za 4 dni wielkie koszykarskie derby. Toruń kontra Bydgoszcz, Twarde Pierniki kontra Astoria. 16:00.
1: Poleca Radio Gra.

0: To Shivers od Eda Sheerana, o którym jakby powiedzieć, że ma delikatne kłopociki wizerunkowe, to jakby nie powiedzieć nic. Mam nieodparte wrażenie. Pozostańcie z nami, za chwilę sprawdzimy dla was toruńską pogodę, a później, no właśnie, będzie jeszcze jedno ciekawe zaproszenie w Radiu Gra, to przed godziną 17.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz herbata zielnik polski 2,99 sztuka. Syrop prozdrowotny Excellence 5,29 sztuka. Kinder mleczna kanapka 2 rodzaje złoty 99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl. W Galerii Kopernikus odpalamy CSA 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
10: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: Nowe okna, nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast, sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast, Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
13: Po reklamie.
14: Niestety, to pochmurne i deszczowe popołudnie. W naszym mieście parasole mogą się także przydać w najbliższych godzinach. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 13 stopni, przez wiatr odczuwalna temperatura jest nieco niższa, a jutro w naszym mieście już raczej bez opadów.
1: To jest Radio Gra.

0: Uwaga, fani gamingu, fani gier, szczególnie Cadence Strike'a kultowego, czy też FC27, czyli mówiąc kolokwialnie po prostu FIFA. Wielki turniej przed nami w największych centrach handlowych w Polsce, w tym w Toruniu przy Żółkiewskiego w galerii już 17 października. Będzie można zdobyć nagrody, ale co więcej, będzie można także powalczyć o awans do tych ogólnopolskich już rywalizacji tego starcia z najlepszymi, z najlepszych z całego kraju. W Toruniu to wydarzenie 17, czyli w sobotę od 10 do godziny 20, będzie grane w Counter Strike'a. Będziemy grali w gry, cytując pewnego klasyka, no i FIFA.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89

0: Festiwalu Teatrów Lalek i Formy spotkania, spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze. Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Reklamie.
5: Mamy 17, 12 dnia października. Mamy też dla Was kolejne wiadomości. Czas na raport Radia Gra.
6: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Jak poprawić komfort i bezpieczeństwo jazdy rowerem po toruńskiej Starówce, gdzie nawierzchnia utrudnia przejazd? Na których ulicach warto wprowadzić kontraruch rowerowy i jak lepiej połączyć potrzeby rowerzystów z ruchem pieszym? Te pytania urzędnicy chcą zadać mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych, które mają potrwać do 10 listopada. Odbędą się także dwa spotkania, jedno 20 października, drugie tydzień później, a jeżeli nie możecie się na nich pojawić, to możecie też skierować swoje opinie mailowo na adres konsultacje@um.toruń.pl albo pocztą tradycyjną. Przypominamy, czas macie na to do 10 listopada. W tym tygodniu czekają nas 4 wieczory z jazzem. Od środy do soboty w toruńskiej Odnowie odbędzie się 26. edycja Jazz Odnowa Festival. W programie 8 koncertów oraz nocne jazz session. Od klasyki po jazzowe eksperymenty. Sprawdźmy teraz, co wydarzy się na finał, czyli w sobotę.
7: Ci ostatni dzień to jest Adam Pierończyk, który wystąpi solo na saksofonie sopranowym. To jest dosyć rzadkie przedsięwzięcie, ale Adam znany jest z tego, że saksofon sopranowy nie ma przed nim żadnych tajemnic. Grywał z tym projektem w tylu miejscach na świecie, że aż trudno byłoby to wymienić. No i od Whistling Connection, gdzie no absolutnie, że tak się wyrażę, tytani polskiego jazzu, Krzysztof Ścierański na gitarze basowej, Krzysztof Przybyłowicz na perkusji, Andrzej Olejniczak na saksofonach, Krzesimir Dębski skrzypce, fortepian oraz Krzesimir Dębski jest niezłym konferansjerem, opowiada różne historyjki i po prostu...
6: Mówił Maurycy Męczakalski, organizator Jazz Odnowa Festiwal.
8: Sport w Radiu Gra.
6: Teraz przenosimy się na koszykarski parkiet. Energa Toruń wysoko pokonała na własnym boisku Wichoś Jelenią Górę 91-56. Najlepsza w toruńskiej drużynie była notująca w tym sezonie niesamowite statystyki Jack Anima. Zawodniczka z Filipin podczas 24 minut gry zanotowała aż 20 zbiórek i zdobyła 22 punkty. Ze świetnej strony pokazała się także młoda Łucja Grządziela, która może pochwalić się double-double. Zdobyła 10 oczek i 10 razy asystowała.
9: Trzeba jakieś być młodsze zawodniczki mogły spróbować swoich sił w Ekstraklasie. Cieszymy się bardzo z tego powodu i fajnie, że udało się właśnie skupić, bo ponieważ w pierwszej kwarcie nie do końca to wychodziło, ale potem

0: Julia Łuc, jak rządziele. Słuchacie raportu? Europejczycy coraz chętniej kupują samochody elektryczne, a Polska idzie w przeciwnym kierunku. Według prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakuba Farysia decydują o tym przede wszystkim dopłaty do aut elektrycznych.
1: W Polsce był świetny program dopłat, jeden z lepszych w Europie, i wtedy mieliśmy praktycznie dwukrotnie większy rynek. Wzrosty rok do roku były po 100% i 120%, natomiast w tej chwili, kiedy ten program się zakończył, mamy efekt minus 22%.
0: Jak mówił ekspert, za granicą sprzedaż samochodów elektrycznych napędzają państwowe dopłaty.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Nadal będzie bardzo chłodno, dlatego deszczowo, utrzyma się silniejszy wiatr. Jutro w naszym mieście raczej bez opadów, ale temperaturowo bardzo podobnie jak dzisiaj.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Zbijamy piątkę po piątej w Radiu Gra. Ja wiem, że w poniedziałek wprowadzenie hasła w życie oby do piątku może jest lekko dyskusyjne, ale może warto spróbować. Oby było lepiej. Kłaniam się, dzień dobry. To na początek pytanie, jak się macie, od Rockset, How Do You Do, a później Ole Aux.

Radio gra. Hity pełne energii.

0: Jazz i Groovy Funk jest tutaj. Wszystko za dobre w tym numerze. Bruno Mars i Treasure w Radiu Gra. Kilkanaście minut po 17, więc jeszcze zdążycie. Dziś o godzinie 18 w toruńskiej Książnicy przy ulicy Słowackiego spotkanie z Adamem Mirkiem, który ponownie gości w naszym mieście. To popularyzator nauki szeroko pojętej, także autor bestsellerowej książki naukowo-detektywistycznej Ktoś tu kręci, panie panowie. O 18 to jest to bezpłatne spotkanie. Gorąco wam polecamy to wydarzenie. Dziś warto się pojawić, no i czekamy później na wasze wrażenia po tym spotkaniu. Dajcie znać, jak było.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Proace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
9: Zgadza się. Jadę za tym do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
8: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam. Najwyższa jakość, a cena przystępna.
9: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
8: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
10: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
16: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Selena Gomez i gorące południowe klimaty. No gorące raczej nie będzie. Pogodowo idziemy jednak w inną stronę, niestety. O czym za chwilę wam powiemy w szczegółach w naszej prognozie. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
11: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
12: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje prywatny transport medyczny. Podpisujemy umowy z przychodniami, podmiotami leczniczymi i poradniami. Kontakt 724 725 999 lub biuro@ratuj.eu.
13: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
14: Chyba rurka.
13: A, no faktycznie.
14: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
15: O reklamie. W najbliższych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Nadal będzie bardzo chłodno, do tego deszczowo. Utrzyma się silniejszy wiatr. Jutro w naszym mieście raczej bez opadów, ale temperaturowo bardzo podobnie jak dzisiaj.
1: To jest Radio Gra.

0: dojeżdżamy do finału naszego spotkania. Poniedziałek w radiowym wydaniu popołudnia zaliczony. Kłaniam się, dziękując wam serdecznie. Zapraszam na jutro na godzinę 13. Będą znowu zaproszenia, bilety, no i dużo lokalnej treści, jak zawsze. Marcin Wiśniewski, dziękuję. Spokojnego poniedziałku, spokojnego wieczoru. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz treningu, który naprawdę Cię zaskoczy? Fit Antresola zaprasza na zajęcia funkcjonalne na reformerach. Wzmocnij całe ciało, popraw kondycję i odkryj nową jakość ruchu. Pierwsze zajęcia tylko 40 zł. Sprawdź karnety na fitantresola.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Po reklamie.
11: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
12: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek przenosimy się na ulicę Kościuszki w Toruniu. Za nami weekendowe zamknięcie jezdni od strony szpitala. To jednak nie koniec utrudnień, o czym więcej powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Przed nami kilka dni, można powiedzieć, względnego drogowego spokoju na Kościuszki, ale pod koniec tygodnia czekają nas kolejne spore utrudnienia. Dokładnie w weekend 17-18 października prace przeniosą się na drugą stronę, czyli na jezdnie od strony Batorego i Łąkowej. I co najważniejsze, zamknięty zostanie odcinek od Dworcowej do Grudziąckiej. W tym czasie wykonawca zajmie się układaniem nowej nawierzchni. W przyszłym tygodniu, już przy zachowanym ruchu, rozpocznie się odtwarzanie oznakowania na ulicy.
14: A teraz zmieniamy temat. Jak poprawić komfort i bezpieczeństwo jazdy rowerem po toruńskiej Starówce, gdzie nawierzchnia utrudnia przejazd? Na których ulicach warto wprowadzić kontraruch rowerowy i jak lepiej połączyć potrzeby rowerzystów z ruchem pieszym? Te pytania urzędnicy chcą zadać mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych, które mają potrwać do 10 listopada. Odbędą się także dwa spotkania, jedno 20 października, drugie tydzień później, a jeżeli nie możecie się na nich pojawić, to możecie też skierować swoje opinie mailowo na adres konsultacje@um.toruń.pl albo pocztą tradycyjną. Przypominamy, czas macie na to do 10 listopada.
1: Sport w Radiu Gra.
14: Anna Matuszewicz, skoczkini w dal z Torunia, przedwcześnie zakończyła sezon z powodu kontuzji. W rozmowie z naszym dziennikarzem podsumowała ostatnie 12 miesięcy, które były dla niej niezwykle intensywne, między innymi za sprawą halowych mistrzostw świata, które odbyły się w Toruniu.
15: Nie ukrywam, że wierzyłam, że powalczy tam w finale o rekord życiowy, a co by to dało, no to zobaczymy. Bo na hali byłam w świetnej formie i gdzieś tam to 6,77 to i tak nie był taki wynik, na który gdzieś tam byłam przygotowana. Suma summarum,

0: Wierzyliśmy, że w tej drugiej części sezonu halowego jeszcze dołożymy, no ale tak jak mówiłam, gdzieś tam te problemy prywatne trochę pokrzyżowały nasze plany sportowe, no ale takie jest życie, więc no gdzieś tam boli mnie bardzo to, że ten sezon letni tak bardzo na mnie wyszedł, no ale taki jest sport i no trudno, teraz skupiamy się po prostu na leczeniu i wierzę, że gdzieś tam ten czas, który poświęcimy na regenerację, dużo dłuższy niż zazwyczaj, no bo normalnie po sezonie tam 3 tygodnie, miesiąc wolnego, a teraz tak naprawdę już, no zgubiłam rachubę, szczerze mówiąc, ile już tego wolnego miałam, bo od mistrzostw Polski na pewno jeszcze przez najbliższe 2 miesiące pewnie będę miała wolne, więc dużo tego wolnego organizm naprawdę odpocznie.
1: Mówiła Anna Matuszewicz. Zostańcie z nami, już za moment informacje pogodowe dla Torunia. Przed nami chłodna noc. W Toruniu termometry wskażą od 5 do 6 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia maksymalnie do 13, może 14 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, raczej bez deszczu.
2: Cześć, witam Was po 18:00, poniedziałkowo i owocowo. Przemek Grabowski w Radiu Gra. Nie, to nie owocowy poniedziałek, tylko owocowa Sylwia Grzeszczak na starcie naszego spotkania, która śpiewa o tym przepysznym owocu, który nadaje się prawie do wszystkiego. Wiecie, no do jogurtu, do koktajli i tak do kolacji też. Sylwia Grzeszczak i jej mango.

Kto pamięta ten czas, kiedy Madonna i aktor Sean Paul... Przepraszam, poprawka, nie Sean Paul, tylko Sean Penn oczywiście. Sean Paul to taki raper. Madonna i aktor Sean Penn byli razem. No to było tak dawno temu, że już można mylić z raperem. Madonna w słynnym Sorry. Teraz Felix Jen, który nie mówi sorry, ale też przerabia klasyk. Tak zrobił to w tej wersji Ain't Nobody.

0: On otwiera wino ze swoją dziewczyną i tak już od lat, to Sydney Polak i oczywiście wtedy PZ, no dzisiaj PZ to jedna z głównych postaci w świecie polskiego rapu, a za chwilę jedna z głównych gwiazd światowej muzyki w ogóle. No właśnie, która dziewczyna w tej chwili jest numerem jeden? Chyba fanki się zgodzą, że to Taylor Swift, za chwilę zaśpiewa swoje Opolite.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
15: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: trochę energii dla zmęczonych poniedziałkiem. Gentleman Jackson i Pia Sadora, When the Rain Begins to Fall. No to może coś na poprawę waszych humorów. Nie tylko my musimy robić w poniedziałki, bo na przykład taka Britney Spears to przyznała się, że przez 15 lat to pracowała nie tylko w poniedziałki, ale 7 dni w tygodniu, tak więc nie mamy najgorzej. Na poprawę naszych poniedziałkowych humorów Alok i Jennifer Lopez, taneczna petarda w Radiu Gra, Everything is Fine.
1: Radio Gra.

0: Nasze kolejne muzyczne odkrycie, numer, który polecam wam na jesień, tak wiecie, żeby za szybko nie zasypiać jesienią, to Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted. No to kto ma ochotę na taką późniejszą wieczorną kawkę, zapraszam do kuchni i w kuchni w głośniku za chwilę także Artur Gadowski, ten głos w wielkim hicie Ona jest ze snu.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
8: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
9: Chyba rurka.
8: A, no faktycznie.
9: No.
10: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Proace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
11: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Po reklamie. Przed nami chłodna noc. W Toruniu termometry wskażą od 5 do 6 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. Jutro w ciągu dnia maksymalnie do 13, może 14 stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, raczej bez deszczu.
1: To jest Radio Gra.

0: Kto się boi duchów? Proszę się przyznać. Nie no, duchów nie ma. Przychodzą tylko w Halloween, a to już niedługo. No i tutaj słynna piosenka z tego filmu Ghostbusters. Łowcy duchów. Było kilka części, może warto sobie przypomnieć. Te efekty dzisiaj wydają się trochę zabawne w filmie, ale wtedy naprawdę to było wydarzenie, to było coś. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę też nowe coś. Neptunika w numerze What If.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pani zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.

0: studia, które dopasowują się do Ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
2: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Po reklamie.

Shape of You, Ed Sheeran, wieczorowo-jesiennie w Radiu Gra. Przemek Grabowski, witajcie po 19. Wiecie, jakie miałem dzisiaj przysłowie w moim papierowym kalendarzu? Że gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima. No, jeśli chodzi o ostre trzymanie października, no to chyba w tym sezonie się nie sprawdzi, bo w tym tygodniu jeszcze dni pięknej polskiej jesieni nie zabraknie nam słońca. No i wieczorowo, kiedy chłodniej i wilgotno, kombi gra i trąbi w Radiu Gra.

ten numer to taka trochę piosenka drogi, prawda? Just the way it is, baby. Zimny łokieć. No nie o tej porze roku, ale tak w ogóle i wiecie, i kabriolet. The Rembrandt to grupa, która stworzyła przecież także motyw przewodni do serialu Przyjaciele. Właśnie jesieniary. Może w ten chłodniejszy czas warto wrócić do przyjaciół wieczorowo, a ja za chwilę wracam do muzyki. Wróci Alphaville, Ingrid, no i Alex Warren już czeka w swoim Fever Dream.

Klasyki na poniedziałkowy wieczór z Radiem gra Bacon Japan od Alphaville. Właśnie jak tam wasz poniedziałeczek? Kto narzekał, a kto wręcz przeciwnie? Można to sobie wytłumaczyć. Badania sugerują, że nasze samopoczucie w poniedziałki nie zawsze jest gorsze niż w pozostałe dni robocze. Wszystko mamy w głowie, a dużo zależy od tego, jak spędziliśmy weekend i ile spaliśmy. Właśnie, wszystko się okazało, czyli może to nie jest tak, że poniedziałek jest problemem, tylko niedzielne siedzenie do drugiej w nocy. No to teraz mocy w poniedziałkowy wieczór doda nam ekipa Bauza. No trochę słońca o tej porze. I Wanna w Radiu Gra.

0: Eke to Kaigo, który pokazał nam ten numer, kiedy jeszcze było jasno o tej porze na starcie wakacji. Tymczasem mamy coraz ciemniejsze poranki w październiku, a światło dzienne pomaga regulować nasz zegar biologiczny. Dlatego poranne wstawanie może być trudniejsze. Dobra wiadomość, nawet krótki spacer po przebudzeniu pomaga organizmowi się rozbudzić. Tak więc jutro rano, skoro świt, taki krótki spacerek, nawet 5 minut. A kto was budzi najlepiej? Oczywiście, że Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pani zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
9: masz! Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra. No.

0: prawie idealna, śpiewa, tańczy i jeździ konno, no bo przecież jest przede wszystkim gwiazdą muzyki country. Jak country, to konie, świnki, krówki i kurczaczki, do których oczywiście zagląda, jak nie jest na trasie koncertowej. A ja wracam do Was jutro z hitami, z klasykami, z nowościami. Przemek Grabowski, zapraszam po godzinach we wtorek o 18, ale wieczorowo po 20 też nie zabraknie świetnych hitów. Do usłyszenia, cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
2: masz! Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to

0: okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego. Za
1: mniej! Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dzień dobry.
3: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
2: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
3: Interesujące, ale co to?
4: Lokata banku pocztowego.
3: Biorę.
4: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
5: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Zaczynamy od najważniejszych informacji, czyli urzędnicy miejscy reagują na sygnały w sprawie potencjalnych niebezpiecznych zdarzeń w szkołach. Władze miasta i służby apelują o zachowanie spokoju i niepowielanie nieprawdziwych informacji, których w ostatnich dniach w sieci pojawiło się wiele.
1: My sami siebie też wprowadzamy i nakręcamy wzajemnie, powodując to, że czujemy się zaniepokojeni o dzieci, o funkcjonowanie szkoły. Nie słuchamy i nie czytamy komunikatów, a komunikaty staramy się przygotowywać jasne i czytelne tak, żeby uspokoić. Jak my będziemy wzbudzać między sobą, między rodzicami ten niepokój przenosi się na nasze dzieci. Nasze dzieci również zaniepokojone. Więc taki ode mnie gorący apel, żebyśmy czasem zastanowili się, co przekazujemy dalej i wzięli udział w tych warsztatach. Postaramy się, żeby warsztaty, które będą dla rodziców przygotowane, były w godzinach popołudniowych, tak żeby rodzice mogli w nich uczestniczyć.
0: Mówiła Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta miasta. O działaniach na terenie Torunia opowie również pułkownik Marek Baranowski, dyrektor Wydziału Ochrony Ludności.
2: Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach obowiązujących procedur zintensyfikowało działania dotyczące monitoringu miejsc, w których znajdują się placówki oświatowe i to zarówno te, dla których organem prowadzącym jest pan prezydent miasta Torunia, jak wszystkie pozostałe. Jest też ustalona procedura, która ma na celu bieżące i natychmiastowe informowanie o wszelkich odstępstwach, które ewentualnie operatorzy by zauważyli. To ma spowodować i spowoduje, jestem co do tego święcie przekonany, że jeżeli cokolwiek by się zdarzyło, to natychmiast reakcja służb, które też zostały ustalone, zostanie podjęta. Ja tylko nawiązując do tego, co państwo prezydenci powiedzieli, chciałbym państwa uspokoić. Żadnych jak dotychczas negatywnych albo odbiegających od standardów zachowań nie było.
0: Do tematu wrócimy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy do tematu reagowania na sygnały w sprawie potencjalnych niebezpiecznych zdarzeń w szkołach. Władze miasta apelują o spokój i zapowiadają stałe kontrolowanie sytuacji.
2: Pragnę zapewnić, iż od Straży Miejskiej poprzez policję i inne służby dedykowane jesteśmy w stałym kontakcie, informujemy siebie nawzajem i koordynujemy nasze działania po to, żeby nasi mieszkańcy, a w szczególności ci najmłodsi, czuli się jak najbardziej bezpiecznie. Jesteśmy przy szkołach, w szkołach informujemy. Jako rodzic pragnę podkreślić, że powinniśmy patrzeć na nasze dzieci, powinniśmy z nimi rozmawiać, namawiać ich do kontaktu ze sobą i do wskazywania wszelkich nieprawidłowości, jeśli takowe oczywiście zaistnieją. Tutaj wartym przypomnienia jest naturalny numer 112, pod którym należy się kontaktować, ale również także toruński numer Straży Miejskiej 608-668-986, gdzie również w sposób bardzo prosty SMS-em lub MMS-em można przesłać pewną wiadomość, co trafi automatycznie do dyżurnego straży.
1: Mówił komendant Straży Miejskiej w Toruniu Marek Bartulewicz. Natomiast Monika Kazimierczak, kierowniczka Centrum Rozwoju i Terapii, zachęca do korzystania z pomocy dostępnej dla mieszkańców.
3: Gorąco zachęcam do tego, ażeby korzystać z pomocy, którą oferujemy jako jednostka miejska, Centrum Rozwoju Terapii, które istnieje już od ponad 3 lat. Natomiast od ubiegłego roku realizujemy bardzo ważny projekt właśnie skierowany do młodzieży toruńskiej, do młodzieży szkolnej, z której to mogą skorzystać właśnie tej oferty nasi uczniowie, ale nie tylko. Również ich rodzice mogą skorzystać z konsultacji psychologicznej. Dla uczniów mamy przewidziane konsultacje indywidualne psychologiczne, konsultacje psychoterapeutyczne, a również możliwość kontaktu z lekarzem psychiatrą.
1: Materiał przygotował nasz reporter Patryk Stec.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
9: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz przenosimy się na ulicę Kościuszki w Toruniu. Za nami weekendowe zamknięcie jezdni od strony szpitala miejskiego. To jednak nie koniec utrudnień. O nich Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Przed nami kilka dni, można powiedzieć, względnego drogowego spokoju na Kościuszki, ale...

0: mama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
8: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
9: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 50%.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Na zakończenie kolejny wątek kulturalny, bowiem jeszcze w tym tygodniu czekają nas aż 4 wieczory z jazzem. To wszystko za sprawą ruszającego w środę cyklicznego wydarzenia na kulturalnej mapie naszego miasta, jakim jest Jazz od Nowa Festiwal.
2: W tym roku jest najbardziej chyba afrykański festiwal w ogóle w dziejach. Mamy muzyków aż z 3 krajów afrykańskich. Generalnie są to kraje z tak zwanej zachodniej Afryki. I tu rzeczywiście ten element etniczny będzie jak najbardziej obecny. I na przykład dwóch z tych muzyków gra na takim instrumencie, który się nazywa kora. To jest taka właściwie najbardziej chyba podobny instrument do lutni, z takim długim gryfem. Ma struny. Będą ci muzycy grali w różnych składach akustycznych albo elektrycznych z dużym udziałem elektroniki, na przykład taki zespół Luname.
1: Kogo usłyszymy w czwartek?
2: Jest taki toruńsko-bydgoski akcent, grupa Alameda, gdzie właśnie zagra człowiek z Burkina Faso, Noms Dembele. Tutaj panowie używają takich instrumentów jak oczywiście jakieś bębny afrykańskie, również kora, da bardzo dużo instrumentów perkusyjnych, jest też elektronika, bardzo jak sądzę ciekawa muzyka nowoczesna i współczesna jak najbardziej, czyli pokazujemy takie oblicze muzyki improwizowane. Jest Leszek Kułakowski, to jest profesor z Akademii Muzycznej w Gdańsku, pianista, kompozytor, jest bardzo znana postać, on wystąpi w takim klasycznym kwartecie z trąbką.
1: Mówił Maurycy Męczekalski, organizator Jazz od Nowa Festiwal, z którym rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Kłaniam się, Artur Stochla.

0: To Influencen, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
1: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Po reklamie.

0: jest magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym w poniedziałek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków. Zapowiemy Jazz od Nowa Festiwal, zajrzymy do toruńskich szkół, powiemy też o konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na koniec odwiedzimy Baj Pomorski w naszym mieście. Zostańcie z nami.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: W tym tygodniu czekają nas 4 wieczory z jazzem. Od środy do soboty w toruńskiej Odnowie odbędzie się 26. edycja Jazz od Nowa Festiwal.
2: Wystąpi taki kwintet Szymona Miki, to świetny gitarzysta, ciągle jeszcze młodszego pokolenia, który ma najbardziej chyba międzynarodowy skład w tym roku, bo będzie tam pani Song Yeon z Korei Południowej, która, no trudno powiedzieć, że śpiewa, ale jakby udziela się wokalnie, tak to możemy nazwać. Andrzej Święc na basie oczywiście, Oskar Torok, to jest Słowak na trąbce i Peter Somosz z Węgier na perkusji, czyli absolutnie międzynarodowy skład i bardzo interesująca, bardzo ciekawa muzyka. Dzisiaj ostatni dzień to jest Adam Pierończyk, który wystąpi solo na saksofonie sopranowym. To jest dosyć rzadkie przedsięwzięcie, ale Adam znany jest z tego, że saksofon sopranowy nie ma przed nim żadnych tajemnic. Grywał z tym projektem w tylu miejscach na świecie, że aż trudno byłoby to wymienić. No i od String Connection, gdzie no absolutnie, że tak się wyrażę, tytani polskiego jazzu. Krzysztof Ścierański na gitarze basowej, Krzysztof Przybyłowicz na perkusji, Andrzej Olejniczak na saksofonach, Krzysimir Dębski skrzypce, fortepian oraz Krzysimir Dębski jest niezłym konferansjerem, opowiada różne historyjki i po prostu w tym roku jest najbardziej chyba afrykański festiwal w ogóle w dziejach. Mamy muzyków aż z 3 krajów afrykańskich. Generalnie są to kraje z tak zwanej zachodniej Afryki. I tu rzeczywiście ten element etniczny będzie jak najbardziej obecny. I na przykład dwóch z tych muzyków gra na takim instrumencie, który się nazywa kora. To jest taka właściwie najbardziej chyba podobny instrument do lutni, z takim długim gryfem. Ma struny. Będą ci muzycy grali w różnych składach akustycznych albo elektrycznych z dużym udziałem elektroniki, na przykład taki zespół Luname.
0: Mówił Maurycy Męczakalski, organizator Jazz od Nowa Festiwal.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Władze Torunia zapewniają o wzmożonych działaniach na rzecz bezpieczeństwa w miejskich placówkach oświatowych. To reakcja na ogólnopolski niepokój wywołany atakami w szkołach w Polsce oraz innymi powiązanymi sytuacjami. W ubiegłym tygodniu w naszym mieście powołano sztab kryzysowy.
3: Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach obowiązujących procedur zintensyfikowało działania dotyczące monitoringu miejsc, w których znajdują się placówki oświatowe i to zarówno te, dla których organem prowadzącym jest pan prezydent miasta Torunia, jak wszystkie pozostałe. Jest też ustalona procedura, która ma na celu bieżące i natychmiastowe informowanie o wszelkich odstępstwach, które ewentualnie operatorzy by zauważyli. To ma spowodować i spowoduje, jestem co do tego święcie przekonany, że jeżeli cokolwiek by się zdarzyło, to natychmiast reakcja służb, które też zostały ustalone, zostanie podjęta. Ja tylko nawiązując do tego, co państwo prezydenci powiedzieli, chciałbym państwa uspokoić. Żadnych jak dotychczas negatywnych albo odbiegających od standardów zachowań nie było.
0: Mówił pułkownik Marek Baranowski, dyrektor Wydziału Ochrony Ludności.
4: Pragnę zapewnić, iż od Straży Miejskiej poprzez policję i inne służby dedykowane jesteśmy w stałym kontakcie, informujemy siebie nawzajem i koordynujemy nasze działania po to, żeby nasi mieszkańcy, a w szczególności ci najmłodsi, czuli się jak najbardziej bezpiecznie. Jesteśmy przy szkołach, w szkołach informujemy. Jako rodzic pragnę podkreślić, że powinniśmy patrzeć na nasze dzieci, powinniśmy z nimi rozmawiać, namawiać ich do kontaktu ze sobą i do wskazywania wszelkich nieprawidłowości, jeśli takowe oczywiście zaistnieją. Tutaj wartym przypomnienia jest naturalny numer 112, pod którym należy się kontaktować, ale również także toruński numer Straży Miejskiej 608-668-986, gdzie również w sposób bardzo prosty SMS-em lub MMS-em można przesłać pewną wiadomość, co trafi automatycznie do dyżurnego straży.
0: To był Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.
5: Gorąco zachęcam do tego, żeby korzystać z pomocy, którą oferujemy jako jednostka miejska, Centrum Rozwoju Terapii, które istnieje już od ponad 3 lat. Natomiast od ubiegłego roku realizujemy bardzo ważny projekt właśnie skierowany do młodzieży toruńskiej, do młodzieży szkolnej, z której to mogą skorzystać właśnie tej oferty nasi uczniowie, ale nie tylko. Również ich rodzice mogą skorzystać z konsultacji psychologicznej. Dla uczniów mamy przewidziane konsultacje indywidualne, indywidualne psychologiczne, konsultacje psychoterapeutyczne, a również możliwość kontaktu z lekarzem psychiatrą.
0: Mówiła Monika Kaźmierczak, kierowniczka Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Młodzi w dobrym stanie to nazwa toruńskiej konferencji poświęconej zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Na wydarzeniu pojawiliśmy się z radiowym mikrofonem.
6: Oliwia,
7: Agnieszka,
8: Michalina.
6: Ciężko jest właśnie tak jakby połączyć różne rzeczy ze szkołą, dlatego że towarzyszy też nam w szkole dużo stresu ze sprawdzianami, kartkówkami. Też my trenujemy różne rzeczy, więc ciężko właśnie nam to połączyć czasami z treningami.
8: Trenujemy, my z Agnieszką trenujemy akrobatykę powietrzną, a Michalina,
9: ja trenuję skoki na trampolinie.
8: No jakoś trzeba sobie radzić. Trzeba też właśnie znaleźć czas trochę na treningi, trochę na naukę i dajemy radę z tym.
6: Mi bardzo trudno mówić właśnie o takich rzeczach, o emocjach, które czuję, ale wiem, że niektórzy mają z tym jakąś łatwość, ale mi takie coś nie przychodzi.
8: No mi też.
9: No tak, nie jest to proste na pewno, tak przyjść i jakby powiedzieć o swoich problemach.
6: Można z siebie wyrzucić te wszystkie emocje i tak jakby wtedy druga osoba może nam powiedzieć, co ona o tym myśli i dać nam jakieś rady.
0: Mówiły uczennice ze szkoły podstawowej numer 14 w Toruniu.
10: Nie trzeba się bać prosić o pomoc. Ktokolwiek ma jakiekolwiek pomysły, myśli, plany, coś wie, coś usłyszał, może przyjść do każdego dorosłego, czy do rodzica, czy do nauczyciela, czy do psychologa, czy do policjanta i podzielić się swoimi obawami. Dzieci, młodzież często boi się prosić o pomoc. Oni myślą, że to jest skarżenie, że to jest niefajne mówić o tym, że jestem słaby. Nie. Tutaj każdy powinien wiedzieć, że jeżeli ma jakiś problem, czy podejrzewa kogoś, że ktoś ma problem, powinien umieć poprosić o pomoc. My jak dyżurujemy, uczniowie do nas podchodzą. Jeżeli chcą porozmawiać, zawsze znajdziemy dla nich czas. Zostaniemy po lekcjach, porozmawiamy na innej lekcji. Ktoś ma taką potrzebę. Jest dyrektor, jest pedagog, jest psycholog. Naprawdę szkoły robią bardzo dużo teraz, żeby uczniowie czuli się bezpiecznie. Uczniowie są zaopiekowani. Kto chce, kto czuje, prosi o pomoc. Tylko jest też duża grupa uczniów, którzy tego nie umieją. I oni muszą też przełamać taką wewnętrzną barierę i mówić głośno, bo to jest bardzo trudno, głośno powiedzieć o tym, co mnie w środku boli.
0: To była Ewa Hrynkiewicz-Wakieć, nauczycielka z SP14 w Toruniu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Teraz kultura. W Toruniu szykuje się prawdziwe święto Teatru Lalek. Już 17 października rusza 32. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy Spotkania, organizowany przez Teatr Baj Pomorski.
11: 11 spektakli konkursowych wykonał teatrów z Polski, ale też z Ukrainy, Hiszpanii, Danii, Grecji, a także zobaczymy polsko chilijską produkcję, więc będzie trochę zespołów międzynarodowych. Myślę, że to festiwal, który prezentuje Teatr Lalek jako ciekawe narzędzie do opowiadania o świecie współczesnym. Mamy sporo spektakli familijnych, adresowanych przede wszystkim do młodego widza, ale też oczywiście w repertuarze festiwalowym znajdują się propozycje dla młodzieży i widzów w pełni dorosłych. W tych spektaklach dla widzów dorosłych no, nie unikniemy takiego tematu, takiego założenia, że jednak żyjemy w świecie przesiąkniętym różnymi problemami, no również związanymi z konfliktami zbrojnymi. No i spektakle o tym będzie też można obejrzeć. To na przykład The Walker, David Vida z Łazoli. Będą warsztaty plastyczne, będą warsztaty Teatr Forum. Poprowadzi je Fundacja Drama Way. Będzie lekcja teatralna poświęcona postaci Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, a także 22 października. Odbędzie się, to już jest rzecz po oficjalnym zakończeniu festiwalu, ale ciągle jakby włączamy ją do festiwalu spotkania. 22 edycja przeglądu teatrów osób z niepełnosprawnościami innym okiem. Także serdecznie zapraszamy. Przede wszystkim też coś, co się od razu Państwu rzuci w oczy już 17 października, to w naszym foyer będzie zainstalowana wystawa. Wystawa masek i kostiumów, którą stworzyli uczniowie Liceum Plastycznego w Bydgoszczy. Są to prace poświęcone calineczce.
0: W tym miesiącu teatr również realizuje program W Szafie Bez Barier, który ma zwiększyć dostępność kultury dla osób z niepełnosprawnościami.
11: Chcemy, żeby Teatr Baj Pomorski w Toruniu był miejscem przyjaznym i też takim miejscem, w którym spektakle teatralne będą mogli oglądać i doświadczać ich niemal wszyscy. Oczywiście no, jest to pewnie mocna hipoteza i pewnie niewykonalna, ale jeżeli możemy się zbliżyć do jej zrealizowania, no to chcemy to jak najbardziej kontynuować. Polega to na tym, że tworzymy audiodeskrypcję i spektakle nasze tłumaczymy na polski język migowy.
0: Mówił Bartosz Adamski, kierownik literacki w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu.
12: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

złote toruńskie sezony żużlowe. Sezon, który odmienił historię toruńskiego żużla, tak można bez cienia przesady opisać rok 1986. Moment, na który kibice spod znaku anioła czekali ponad 25 lat. A Pator Toruń po latach rozczarowań, pecha i bolesnych porażek wreszcie sięgnął po tytuł drużynowego mistrza Polski, zapisując się złotymi zgłoskami w historii Speedwaya nie tylko regionu, ale i całego kraju. Początek przemiany nastąpił już rok wcześniej. W sezonie 1985 Toruń po raz pierwszy był gospodarzem rundy indywidualnych mistrzostw świata. Juniorzy Apatora zdobyli złoto w młodzieżowych drużynowych mistrzostwach Polski, a Wojciech Żabiałowicz triumfował w prestiżowym turnieju Złoty Kask. Jednak prawdziwa eksplozja sukcesów miała dopiero nadejść. W rozgrywkach ligowych roku 1986 Apator był już inną drużyną, dojrzałą, zgraną, głodną sukcesów. Drużyna miała szeroką kadrę. Aż 13 zawodników dorzuciło swoje punkty do mistrzowskiej puli, choć czterech z nich tylko symbolicznie. Z Grudziądza powrócił Kowalski, do składu dołączył junior Prus, a pożegnalny start zaliczył jeżdżący trener Jan Ząbik, żużlowiec instytucja toruńskiego klubu. Liderem był bezsprzecznie Wojciech Żabiałowicz, który rozgrywał sezon życia, a świetne wsparcie dawali mu Stanisław Miedziński, Grzegorz Śniegowski oraz mocna druga linia i ambitna młodzież. Sezon nie zaczął się jednak różowo. Już w inauguracyjnym spotkaniu w Rzeszowie kontuzji doznał Wiśniewski, młody talent typowany na następcę Ząbika. Mimo tego ciosu torunianie walczyli do końca, remisując po 36 punktów, lecz w decydującym biegu Żabiałowicz został wykluczony po kolizji z Surowcem i Stal Rzeszów wygrała 46-43. Szybko jednak los się uśmiechnął. W Toruniu na trudnym po opadach torze liderzy Wybrzeża Gdańsk, Plech i Dzikowski nie byli w stanie kontynuować jazdy, a Apator rozgromił rywali 58-32. Sensacją była też wyjazdowa wygrana w Gorzowie. Po 8 biegach Stal prowadziła 27-21, ale lepiej przygotowani do trudnych warunków torunianie odwrócili losy meczu i zwyciężyli 50-40. Derby Pomorza, jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu, przyciągnęły na stadion tłumy. Już godzinę przed startem nie dało się znaleźć wolnego miejsca. Apator przegrał u siebie z Polonią Bydgoszcz po raz pierwszy w historii ligowych rywalizacji. Po prowadzeniu 28-20 torunianie dali się zaskoczyć, a pechowa kolizja w przedostatnim biegu zniweczyła szansę na zwycięstwo. Polonia triumfowała 46-40. Mimo tej bolesnej wpadki anioły szybko się podniosły. Wygrana w Rybniku 46-44. Deklasacja Unii Leszno 56-34. Komplet punktów Żabiałowicza i dwa kolejne wyjazdowe zwycięstwa. W Tarnowie 47-43 i w Opolu 45-44. Szczególnie emocjonujący był pojedynek w Opolu, gdzie po połowie zawodów kolejarz prowadził 8 punktami, lecz końcówka należała do Toru, którzy odrobili straty i wygrali mecz. Po 7 kolejkach Apator był współliderem tabeli wraz z Polonią Bydgoszcz, lecz jeszcze przed końcem pierwszej rundy miał przed sobą 2 trudne wyjazdy. Zaskakująco oba zakończyły się zwycięstwami, a torunianie na półmetku rozgrywek prowadzili w tabeli z 12 punktami. W drugiej części sezonu emocji nie brakowało. Po minimalnej przegranej w Gdańsku torunian dogonili bydgoszczanie. Bezpośrednia konfrontacja liderów w Bydgoszczy była wydarzeniem sezonu. Stadion pękał w szwach, a walka była zacięta do ostatniego biegu. Polonia wygrała 48-42 i wysunęła się na prowadzenie w walce o złoto. Kluczowy okazał się finisz sezonu. Po 16 kolejce Apator i Polonia miały po 22 punkty, ale to torunianie mieli lepszy bilans małych punktów. Bydgoszczanie nieoczekiwanie przegrali ze Stalą Gorzów, co dało torunianom wymarzoną okazję do przypieczętowania mistrzostwa. Po efektownym zwycięstwie z kolejarzem Opole 64-26 w Toruniu wystrzeliły korki od szampanów. Tytuł drużynowego mistrza Polski wreszcie stał się faktem. Na stadionie przy ulicy Broniewskiego zorganizowano paradę zwycięzców, a historyczny sukces świętowali nie tylko aktualni, ale i byli zawodnicy Apatora. To nie był jednak koniec sukcesów. 24 kwietnia Toruń gościł finał Mistrzostw Polski par klubowych. Po raz pierwszy w historii w formule wyścigów z udziałem 6 zawodników
zawodników Apator z niezawodnym Żabiałowiczem w składzie przeszedł przez eliminację jak burza, a w wielkim finale pokonał faworyzowanych rywali i sięgnął po seniorskie złoto w tej kategorii. To był dzień, na który Torunianie czekali aż 27 lat. W rozgrywkach indywidualnych Wojciech Żabiałowicz zajął drugie miejsce w indywidualnych mistrzostwach Polski oraz w turnieju o złoty kask, a Eugeniusz Miastkowski był 11. Sezon 1986 był więc dla Torunia przełomowy. Po latach oczekiwań, licznych prób i niepowodzeń nadeszła fala sukcesów, która na długo zapisała się w pamięci kibiców i zawodników. Dla toruńskiego żużla był to początek nowej, złotej ery.

Kamienica, Zofiówka toruńska, legenda artystycznej bohemy przy ulicy Bydgoskiej numer 26 w Toruniu stoi budynek, którego historia mogłaby śmiało rywalizować z najbardziej znanymi salonami artystycznymi Paryża czy Krakowa. To właśnie tutaj, w kamienicy nazwanej Zofiówką, w latach 20. XX wieku biło serce toruńskiej bohemy. Miejsce to stało się legendą za sprawą Kazimiery Żuławskiej, kobiety o niezwykłej pasji, sile charakteru i ogromnym wpływie na życie kulturalne swoich czasów. Początki tej niecodziennej historii sięgają jednak nie Torunia, lecz Zakopanego. Kazimiera Żuławska była romanistką, znawczynią historii sztuki i niezwykle aktywną uczestniczką życia artystycznego. Wraz z mężem Jerzym Żuławskim, wybitnym pisarzem, filozofem, pionierem alpinizmu, prowadziła w Zakopanem jeden z najważniejszych salonów epoki młodej Polski. Ich dom był miejscem spotkań poetów, malarzy i myślicieli, a także bazą wypadową na trudne górskie szlaki Tatr i Alp. Niestety, sielankę tę przerwała śmierć Jerzego w 1915 roku, co całkowicie odmieniło życie Kazimiery. Pomimo osobistej tragedii, Kazimiera Żuławska nie poddała się. Przez pewien czas była prawą ręką Kazimierza Tetmajera, a w 1921 roku zdecydowała się na radykalną zmianę. Sprzedała zakopiańską willę i przeniosła się do Torunia, wybierając bydgoskie przedmieście, wówczas najmodniejszą, pełną zieleni i miejskiego życia dzielnicę miasta. To właśnie tutaj, przy ulicy Bydgoskiej numer 26, wprowadziła się do kamienicy, którą nazwała Zofiówką na cześć swojej matki. Miejsce to szybko zyskało przydomek u pani Kazi i stało się centrum życia artystycznego Torunia. Spotkania w Zofiówce miały wyjątkowy klimat. Trwały często do białego rana, a ich uczestnicy prowadzili płomienne dyskusje o sztuce i literaturze w oparach papierosowego dymu i przy kieliszkach alkoholu. Kazimiera Żuławska sama siadała przy fortepianie, grając utwory Chopina czy Brahmsa, a wśród gości kręcił się jej syn, Marek Żuławski, późniejszy słynny malarz. To właśnie on po latach wspominał, jak podczas jednego z takich wieczorów podszedł do niego Stanisław Przybyszewski i zapytał z poważną miną, czy wie, czym jest delirium tremens. Kiedy Marek zaprzeczył, Przybyszewski odparł tylko, że powinien żałować, po czym odszedł z dumą. Największą gwiazdą toruńskiego salonu był jednak Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany jako Witkacy. Przyjaźń Kazimiery z tym wybitnym, ekscentrycznym artystą była niezwykła i odegrała ogromną rolę w historii polskiej kultury. To właśnie Kazimiera Żuławska namówiła Witkacego do publicznego prezentowania jego dramatów. Dzięki jej zaangażowaniu w Toruniu odbyły się premiery takich dzieł jak W małym dworku czy Wariat i zakonnica. Witkacy słynął z niepowtarzalnego poczucia humoru. Potrafił wysłać do Żuławskiej pocztówkę zaadresowaną w sposób zupełnie absurdalny, a mimo to przesyłka bez problemu docierała do adresatki. Podczas wizyt w Toruniu regularnie płatał figle rodzinie Kazimiery, na przykład strasząc jej ciotkę przy wejściu do mieszkania. Sława Zofiówki trwała zaledwie 5 lat. W 1926 roku Kazimiera Żuławska wyprowadziła się do Warszawy. Jednak jej historia nie skończyła się w Toruniu. W czasie II wojny światowej w swoim warszawskim mieszkaniu ukrywała Żydów, za co pośmiertnie uhonorowano ją medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznanym przez Instytut Yad Vashem. Kazimiera Żuławska zmarła w 1972 roku, niemal zapomniana w swoim dawnym mieście. Losy samej Zofiówki nie były łaskawe. W nocy z 11 na 12 października 2013 roku w kamienicy wybuchł pożar, który odciął drogę ucieczki mieszkańcom poddasza i pochłonął 3 ofiary. Był to jeden z najtragiczniejszych rozdziałów w historii tego domu. Dziś, przechodząc obok kamienicy przy Bydgoskiej 26, warto na chwilę się zatrzymać i wyobrazić sobie dźwięki fortepianu, zapach tytoniu, śmiech i rozmowy, które niegdyś rozbrzmiewały przez otwarte okna. Zofiówka to nie tylko budynek, lecz przede wszystkim ludzie, którzy tworzyli tu historię polskiej kultury. Odważni, utalentowani, pełni pasji. To miejsce, które na zawsze zapisało się w dziejach Torunia jako symbol twórczego fermentu i artystycznej odwagi.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Gospoda pod Modrym Fartuchem to wyjątkowe miejsce na mapie Torunia, które od setek lat nieprzerwanie przyciąga mieszkańców i turystów. Zlokalizowana w zachodniej pierzei Rynku Nowomiejskiego pod numerem 8 kamienica mieści najstarszą działającą gospodę w tym mieście. Jej bogata historia, liczne ciekawostki oraz obecność w kulturze sprawiają, że jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych atrakcji Torunia. Według tradycji początki gospody sięgają końca XV wieku, kiedy to w roku 1489 rodzina Szalitów postawiła tu swój dom. Przez kolejne stulecia budynek przechodził liczne zmiany, a swój obecny barokowy wygląd uzyskał w XVIII wieku. Niestety nie zachowały się żadne opisy czy ilustracje wcześniejszej wersji kamienicy, w której funkcjonowała gospoda. Miejsce to od zawsze cieszyło się dużą popularnością i gościło znamienitych gości. Wśród nich byli królowie Kazimierz Jagiellończyk oraz Jan Olbracht. Ten ostatni, urodzony 27 grudnia 1459 roku, był królem Polski przez blisko dekadę, od 1492 do 1501 roku. Jan Olbracht, znany z zamiłowania do luksusu i wystawnego życia, zmarł w Toruniu 17 czerwca 1501 roku. Jego ciało spoczęło na Wawelu, a serce zostało wmurowane w jednej z kolumn Bazyliki Świętego Jana w Toruniu. W 2022 roku pod posadzką kaplicy poświęconej królowi odkryto jego komorę grobową. Przez wieki gospoda była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Według przekazów w roku 1807 lokal odwiedził sam Napoleon Bonaparte. Kolejne dekady przynosiły zmiany, a stan budynku nie zawsze był zadowalający. W okresie międzywojennym gospoda popadła w zaniedbanie. Kontrole wykazywały brud, złe oświetlenie i zagrożenia dla bezpieczeństwa. W czasie II wojny światowej budynek został zniszczony, a Niemcy rozpoczęli przebudowę pomieszczeń z myślą o nowej restauracji. Po wojnie w 1945 roku okazało się, że większość ścian nadaje się jedynie do rozbiórki, a dach i stropy były poważnie uszkodzone. Dopiero w latach 50. podjęto decyzję o gruntownym remoncie, który zakończono w 1959 roku. Dzięki temu dziś w odnowionej kamienicy ponownie funkcjonuje restauracja nawiązująca do wielowiekowej tradycji miejsca. Wyjątkowa historia oraz klimat gospody pod Modrym Fartuchem inspirowały artystów różnych epok. Literat Tadeusz Petrykowski poświęcił temu miejscu wiersz zatytułowany Pod Modrym Fartuszkiem. Z kolei Maria Bogusławska napisała powieść historyczną Gospoda pod Modrym Fartuszkiem, która pierwotnie nosiła tytuł Gospoda pod Złotym Pierścieniem i była publikowana w odcinkach w toruńskiej prasie w latach 20. XX wieku. Pierwsze wydanie książki ukazało się w Warszawie w roku 1922, a kolejne w Toruniu w roku 1946. Barwna przeszłość gospody była także tematem licznych obrazów, rycin, widokówek i pocztówek. Jedna z takich historycznych pocztówek, pochodząca sprzed ponad 100 lat, została niedawno wylicytowana na kanadyjskiej stronie internetowej. Podobne pamiątki można odnaleźć w zbiorach toruńskich bibliotek. Gospoda pojawiła się również w filmie. Była jednym z elementów scenografii w legendarnym obrazie Prawo i Pięść z roku 1964. Choć w filmie bohaterowie nie odwiedzają restauracji, to właśnie przed jej budynkiem rozgrywa się część scen. Zdjęcia z planu potwierdzają, że aktorzy, w tym Maklakiewicz i Holubek, chętnie stołowali się w gospodzie podczas przerw w pracy na planie filmowym. Na potrzeby filmu budynek został ucharakteryzowany na zniszczony, a wokół niego rozrzucono śmieci, by oddać klimat opuszczonego miasta. Gospoda pod Modrym Fartuchem to nie tylko miejsce o bogatej historii, ale także ważny punkt na mapie wspomnień wielu mieszkańców Torunia. Starsi goście chętnie wracają pamięcią do czasów młodości, kiedy odwiedzali to miejsce w latach 50. Wspominają pierwsze randki, szkolne wagary, uroczystości i spotkania towarzyskie. Szczególnie popularne były historyczne pieczarki z cebulką, które cieszyły się popularnością nawet wśród studentów, a także wątróbka i inne regionalne przysmaki.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Po reklamie.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Poczta Główna w Toruniu, perła neogotyku i świadek historii miasta w samym sercu toruńskiej starówki. Przy rynku staromiejskim pod numerem 15 wznosi się jeden z najbardziej okazałych i rozpoznawalnych budynków w mieście, Poczta Główna. Ten imponujący zespół zabytkowych gmachów utrzymanych w stylu neogotyckim już od ponad dwóch stuleci stanowi nieodłączny element miejskiego krajobrazu i ważny punkt na historycznej mapie Torunia. Historia tego miejsca sięga początków XVIII wieku. Po zniszczeniach spowodowanych szwedzkim oblężeniem w roku 1703 zachodnia pierzeja rynku staromiejskiego została odbudowana w formie nowych reprezentacyjnych kamienic pałacowych. Wśród nich wyróżniał się tak zwany Pałac Gereta, zamieszkiwany niegdyś przez burmistrzów Torunia, Hermana Rusopa oraz Samuela Lutera Gereta. Przez kolejne dekady, aż do końca XIX wieku, działka pod dzisiejszą Pocztą Główną zabudowana była dwoma osobnymi budynkami. Na południu, w sąsiedztwie kościoła ewangelickiego, obecnie świątyni katolickiej pod wezwaniem Świętego Ducha, znajdował się dom weselny oraz słynna gospoda pod Białym Orłem, która w roku 1807 została przekształcona w hotel Hotel de Varsovie, a w latach 60. XIX wieku przeszedł gruntowną przebudowę. Po północnej stronie mieścił się zaś wspomniany Pałac Gereta, który w roku 1818 został zakupiony przez magistrat z przeznaczeniem na urząd pocztowy. Budynek ten, utrzymany w klasycystycznym stylu, pełnił funkcję tak zwane pocztamtu, poczty klasy pierwszej, co podkreślało strategiczne znaczenie Torunia jako punktu komunikacyjnego. W gmachu tym znajdowały się nie tylko pomieszczenia do sortowania i przechowywania przesyłek, lecz także mieszkania dla poczmistrza i personelu. Na zapleczu zlokalizowano budynek gospodarcze, wozownie oraz stajnie dla dyliżansów, które w tamtym czasie stanowiły podstawę transportu pocztowego. Przełomowym momentem w dziejach toruńskiej poczty był początek lat 80. XIX wieku. Wówczas to, na fali rozwoju miasta i wzrostu jego znaczenia, zapadła decyzja o budowie nowego, okazałego gmachu pocztowego. Autorem projektu został wybitny architekt Johannes Otzen z Hanoweru. Prace rozpoczęły się w roku 1881 i trwały 3 lata. Nowy budynek, wzniesiony na planie litery U, liczył 3 kondygnacje i 7 osi. Zwieńczony został charakterystycznym dwuspadowym dachem z rozbudowanymi mansardami i schodkowymi szczytami. Wejście do gmachu ulokowano w skrajnej północnej osi, prowadząc przez trójprzęsłowy korytarz do imponującej sali operacyjnej. To właśnie tutaj znajdowały się stanowiska przyjmowania i wydawania przesyłek, rozmieszczone po przeciwnych stronach przestronnego wnętrza. 2 skrzydła budynku, zarówno na parterze, jak i na wyższych piętrach, miały układ anfiladowy ułatwiający komunikację i organizację pracy. W południowym skrzydle od strony zaplecza zlokalizowano klatkę schodową z efektowną wieżyczką zwieńczoną ośmiokątnym spiczastym dachem i ozdobnym kwiatonem z chorągiewką. W roku 1910 urząd pocztowy nawiedził pożar, który zniszczył znaczną część dachu. Szkody naprawiono jeszcze w tym samym roku, przywracając budynkowi dawny blask. W latach 20. w odrodzonej Polsce pruskiego orła na ozdobnych tarczach zastąpiono polskim godłem, a niemiecki napis Kaiserliches Postamt na Gzymsie przemalowano na poczta. Okres II wojny światowej przyniósł kolejne zniszczenia. Uszkodzona została wieża telegraficzna, którą po wojnie rozebrano do poziomu Gzymsu. W roku 1992 przeprowadzono renowację całego budynku, przywracając mu dawną świetność. Ważnym wydarzeniem w najnowszej historii obiektu było odsłonięcie 5 października 2019 roku pamiątkowej tablicy upamiętniającej bohaterskich obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Poczta Główna w Toruniu zachwyca bogactwem neogotyckich zdobień. Zarówno północne, jak i południowe drzwi wejściowe zwieńczone są stylizowanymi portalami. Na elewacjach dominują liczne blendy tynkowane, które imitują witraże. Część z nich pokryta jest dekoracjami z grafitowymi, z motywami roślinnymi i geometrycznymi, szczególnie widocznymi na południowej i zachodniej ścianie budynku. W zdobieniach okien wykorzystano 2 barwy glazurowanych cegieł, czerwone i zielone, nadające całości wyjątkowego charakteru.
Okna pierwszego piętra urozmaicone są dekoracjami masferkowymi, ostrołkami z trójliściem i rozetami z czwórliściem. Obecnie Poczta Główna w Toruniu nie tylko pełni funkcje użytkowe, ale także stanowi jeden z najważniejszych zabytków miasta, przyciągając uwagę mieszkańców oraz turystów. Jej monumentalna bryła, bogactwo detali architektonicznych i związane z nią historie sprawiają, że jest ona nie tylko świadkiem zmieniających się dziejów Torunia, ale także symbolem ciągłości i trwałości miejskiej tradycji. Zespół budynków pocztowych przy Rynku Staromiejskim to nie tylko miejsce codziennej pracy, lecz także cenny element dziedzictwa kulturowego miasta, łączący przeszłość z teraźniejszością.

0: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż.
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga.
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej. Od życia biorę garściami.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra.
3: Mówisz do mnie, jaki mamy plan.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.